który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie dzisiaj trochę słońca, ale będą także chmury. Znów gorąco, do 27, być może nawet 8 stopni w części naszego regionu. Wiatr z południowego zachodu od rana słabe, 7 km na godzinę. Od rana także na moim radiowym termometrze 16 stopni. Na barometrach mamy 1011 hektopaskali. Warunki biometeo są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 8.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: To był wielki pokaz siły. Defiladę w Warszawie oglądały tysiące widzów. Strzelanina na amerykańskiej uczelni tuż przed inauguracją roku. Polska pływaczka najszybsza w Europie na 50 metrów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Święto patriotyzmu i szansa na zobaczenie z bliska sił zbrojnych Wisłostradu. W Warszawie przeszła wczoraj uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Mimo upału na trasie defilady zebrały się tłumy.
6: Co robi wrażenie? No to, że możemy świętować tak piękny dzień, jakim jest Dzień Wojska Polskiego. We mnie szczególny, ponieważ mój brat jest żołnierzem sił powietrznych, więc ja dzisiaj to widowisko na niebie oglądam z dużym wzruszeniem.
5: W defiladzie w powietrzu, na lądzie i na morzu brało udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie uniwersyteckim w stanie Virginia w USA. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego w stanie Virginia. Uniwersytet tydzień temu otworzył dla studentów akademiki, a zajęcia mają się tam rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na tej uczelni. Najwyższy pomnik maryjny w Europie został poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim.
7: No robi wrażenie. Tak.
8: No wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina.
9: Tak.
5: Pomnik ma ponad 55 metrów wysokości, natomiast na wysokości 15 metrów znajduje się taras widokowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10, na drodze między Szczecinem a Warszawą. Inicjatorami, fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia. Katarzyna Wasik, złotą medalistką na 50 metrów stylem dowolnym pływackich mistrzostw Europy w Paryżu. Polka czasem 23 sekundy i 84 setne ustanowiła nowy rekord Polski. Poprzedni również należał do Wasik i był gorszy o 11 setnych sekundy. To drugi medal biało-czerwonych w Paryżu. W środę brązowy na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

37 dni. Niektórzy już w powietrzu czują jesień, ale spokojnie, tego lata jeszcze trochę będzie. Niech z nami zostanie. Dzisiaj co prawda synoptycy coś tam przebąkują o jakichś opadach, że gdzieś burze mają wrócić, bo gorąco, no ale dobrze, będziemy obserwować. Być może jeszcze nie teraz, ale teraz wracam do muzyki, tak żebyście się budzili przyjemnie.

0: Głos Ewangelii.
1: Dostałam w prezencie wyjazd w góry, ponieważ kiedy zaczął się COVID w marcu, taką inspirację otrzymałam, aby otworzyć grupę na Facebooku dla ludzi, aby ludzie się wspierali w tym COVID-zie zleceniami, klientami i szeroko pojętymi różnymi rozwiązaniami. I w tej grupie po 3 tygodniach było już 7 tysięcy osób. Ludzie tam w tej grupie sprzedali, niektórzy, 800 słoików miodu. Niektórzy znaleźli tam pracę, niektórzy tą pracę dawali, niektórzy dawali zlecenia, przyjmowali te zlecenia. Więc tam po prostu coś takiego pięknego się stworzyło, że jedna z góralek, widząc to, ile ja czasu włożyłam właśnie w otworzenie tej grupy i to, żeby uregulować tą grupę, żeby ta grupa faktycznie działała tak, jak powinna, napisała do mnie: słuchaj, wiesz, widzę, jak ty dużo włożyłaś jakby sił swoich w tą grupę, ja mam pokoje, mam Zakopane, przyjedź, zapraszam ciebie w prezencie za to, co dla nas robisz. No i przyjechałam. I chodziliśmy sobie po górach, po dolinach, ponieważ to był taki moment, że następnego dnia miały zamknąć się wszystkie już hotele. Ostatni dzień przed tym zamknięciem, no to nie było turystów i tak właśnie na taką pustą, rysinową polanę trafiłam. I tam spędziliśmy sobie jakąś godzinę, patrząc sobie na, wiesz, na piękną przyrodę. I tam były owce, ale zupełnie mi nic nie robiło. Wiesz, patrzyłam na te owce, one sobie chodziły, myślałam, no nie wiem, nic, wiesz, nie? No i zwróciłam uwagę, że w bacówce ktoś jest. No, tak na dole tam jest ta bacówka i dymek idzie z dachu. Myślę sobie, a idę tam, trochę zaczęłam się nudzić, więc idę sprawdzić, czy coś tam jest do kupienia, nie? No i poszłam. I był tam taki starszy pan.
2: Oj, ty.

0: No i ta stachoćka się śpiewała. No.
1: Zaczęłam pytać o te sery i nie było turystów, więc Baca, który tam był, miał jakąś ochotę, żeby porozmawiać i odpowiadał cierpliwie na moje pytania. I ja mu zadałam takie pytanie, jak to jest, że pan tutaj jest z tymi owcami? Jakie to jest życie? I on mi powiedział, że on to robi ponad 40 kilk lat i że jego taki wujek, nawet jak przyszywany ojciec właściwie, bo on był siostrzeńcem Jana Murzańca, również to robił prawie do 90. I ja po prostu w szoku, nie? To ja po 20 latach w korporacji ledwo przeżyłam tą korporację z powodu różnych trudnych doświadczeń na końcu, a tutaj jest człowiek, który robi zawodowo rzecz do 90 i nie ma dość.
0: Powiem jak, kiedy chodził tam do tego Żywca, nie do Sablówki, no to tak. Jednego razu tak we wiosnę, no i może w kwietniu tak se doradzamy z żoną, no i żona goda także, no i jak tu przelecia, Bartku, ta zima, godą, nie godą. No i godą, no i już trzeba będzie iść kiesi, no i godą, i tak wiesanuj, że jak już tam zajdę do Sablówki, to się tak tam czuję, jak... jak w siódmym niebie.
2: Bo my się poznali i zaraz po tej posed. W styczniu my się ja w mój posed. A Tadek młody to się w kwietniu i za tydzień posed.
0: No oni mnie zostawiali młode. I tak
2: no, zabaś pieceli nozi.
1: Półtorej godziny rozmawialiśmy na temat filozofii pasterskiej, na temat wartości, co tam jest ważnego. Potem zaczęłam go pytać o różne rzeczy związane z bezpieczeństwem owiec i on mi powiedział bardzo dużo ciekawych rzeczy, które po prostu mnie zafascynowały. Pomyślałam sobie, Boże, jakie to jest bogactwo i nikt tego nie wie. Nie? A w ogóle ile tam jest takich pięknych warstw poukładanych, które można byłoby przełożyć chociażby na przywództwo. Przecież potrzebujemy jakby czerpać z tych rzeczy fundamentalnych, że to jest taki fundament właśnie tam w tym pasterstwie. I na koniec opowiedział mi taką historię o tym, jak jego wujek Jan Murzaniec w latach 50. już pasterz, młody pasterz i taki z honorem właśnie swoim, otrzymał zakaz wyprowadzania owiec na halę koło Zakopanego. No i otrzymał zakaz z prostego powodu, no bo w tamtym systemie nie było jakby przewidziane to, że ziemia jest dla pasterzy. Ziemia była własnością ustroju, systemu, państwa. Więc dlaczego jakiś pasterz ma, przepraszam bardzo, bez opłaty i bez stowarzyszenia się w jakąś spółdzielnię, tak, czy jakiś kołchoz, wypasać te owce bez pozwolenia, bez papieru i bez zgody jakiejś. Dlaczego on tam ma przechodzić w ogóle, nie? Więc zabraniano mu. No ale on każdego roku brał te stada i przeprowadzał przez te hale i oni przyjeżdżali, wlepiali mu mandaty, dawali mu, zakładali mu sprawy sądowe. W takich już późnych latach 80. Jan Murzaniec, właśnie ten nieustępliwy pasterz, miał już tyle tych spraw sądowych, tyle tych mandatów niezapłaconych, że to było kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i w 89 roku, już po zmianach ustrojowych, wprowadzono krok po kroku oczywiście te zasady tego kulturowego wypasu i stało się to legalne. Ale to mówi bardzo dużo właśnie o sercu pasterza, że pasterz to jest ktoś, kto niezależnie od tego, czy wolno, czy nie wolno, znajdzie sposób, żeby swoje owce zaprowadzić do ich miejsca właśnie dobrobytu, dobrostanu, spełnienia, bo po prostu je kocha. No.
3: Hej, idzie górol, hej, idzie górol z daleka, hej, idzie górol, górol idzie, hej, górol idzie, nie czeka.
4: Litom 160 dni. Tak inaczej można powiedzieć.
5: Gospodarze mają pretensje, że idziecie z owcami trawę jedzą, czy nie?
4: Nie.
5: No czasem niektórzy mają tam, ale nie. Tam dzisiaj też muszą popaść. A gdzie zaś się krowy pasą przy tym gałowce, no to zaś przyjdziemy, nie wypasimy ludziom.
4: Tu jest tam już wypas. Minksy i tam ludzie nie gospodarzą. Podupadły tam gospodarki i my tam pasimy na tych polach.
5: A na jakiej to wysokości mniej więcej jest?
4: No to jest ponad 1000 metrów nad poziomem morza.
5: I musicie płacić w jakiś sposób za to, że tam pasiecie tych ludzi?
4: Tak, za to dzierżawa, nie? Dzierżawę to tam biorą albo sobie ser, albo rozsypek, brędzę.
5: Znalazłem coś, co jest ciekawe do jedzenia.
6: No, taka młoda trofka, fajna drobniczko, ona takie lubią.
1: To skończyło się tak, że ta rozmowa trwała 1,5 godziny z tym właśnie starszym panem na tej Rusinowej Polanie i kiedy wróciliśmy wieczorem do naszego miejsca, gdzie mieliśmy ten nostek, spotkałam się z gospodarzami, którzy nas na ten nostek zaprosili i Beata, która uczy angielskiego dzieci w Zakopanem, usłyszała moją historię i powiedziała: wiesz, no nie wiem, co z tym widzisz. I zaczęła się z mnie śmiać, że tak mnie to po prostu zachwyciło. Więc wróciłam do Warszawy i zastanawiałam się, na ile to jest jakaś taka inspiracja, która jest tylko na chwilę dla mnie, a na ile z tego coś ma być większego. I nieustannie ten temat do mnie powracał. No i słuchaj, i któregoś razu w niedzielę zrobiłam obiad. Wszyscy po obiedzie tacy zaspani, tutaj moje chłopaki włączyli sobie Discovery. Ja wchodzę i słyszę taki tekst. Andreas jakiś tam od 5 lat zabiera prezesów zarządów na halę, żeby poprzez przykład pasterstwa uczyć ich przywództwa. I koniec programu, ciach. Nie? Ja to zobaczyłam, myślę sobie, ja. No znak dla mnie jakiś chyba, nie?
6: A jak przygoda z owcami się zaczęła?
4: No to takie zamiłowanie od małego. Brali mnie tu, tam i tak wciągli. To tak jak hobby, no. Bo to nie, zysku z tego dużego nie mamy, nie?
6: Te owce, które teraz na końcu idą, to zwykle idą na końcu, czy to się wszystko miesza i zmienia?
4: To one większości na przodzie chodzą.
1: No, czyli owce przodkowe chodzą na przodzie, ale na końcu mogą być...
5: No, jak już niekiedy idą tam, zapasie się, nie? I, ale ona już widzi, że jest z tyłu, to ona potem pomiędzy tak łowce i woli iść z przodu. Okay. Przechodzi na przodek.
1: Bo Marek pytał o to, czy na końcu stada takiego, powiedzmy, który idzie, mogą być takie słabsze, które kiedyś były tymi przodkowymi.
5: No też może tak być, ale ale one się tak wymieniają. Raz idzie z przodu, w środku.
7: Więc no? Gdzie czasu poświęcasz tym z przodu, czy tym z tyłu?
5: No, tak, no samo? Jest, tak samo, no. To już trzeba łasyczkę tak samo dbać. Czy w przodzie, czy z tyłu, to... Troszeczkę.
2: Kiedy wiesz, że musisz pójść na tyły?
5: No to tak, w większości z tyłu się nie chłodzi, ale poziera się całe cos. Łezatku trzeba wiedzieć. A w większości trzeba po przodku chodzić, bo ich trzeba przytrzymywać. No, nie pójdzie tak jak ten. No teraz tu się łezę siały pięknie, to się pasą, nie? Ale tak jak myśli tam drugą cykańsi, to nie pójdziecie za zatku se, a łowce puści same przodkiem.
2: Jakby się teraz...
5: No i to by poleciały, by uciekły by.
8: Uciekły?
5: Uciekły by.
8: Patrz jak idzie.
5: Jest jak telu dzwonków dziś mają, no tu. Tu jest te huk robiony.
1: Z pasterstwem wiąże się też pewna moja bardzo ważna historia. Ja w 2019 roku zaczęłam ten taki proces wychodzenia z mojej takiej roli zawodowej korporacyjnej. Miałam też bardzo trudne ostatnie 2 lata pracy w korporacji. To była firma, którą bardzo kochałam, uwielbiałam tam pracować, no ale niestety bardzo mocno zawiodłam się na moim jednym z zaufanym pracowniku, który popełnił przestępstwo i to uruchomiło szereg takich bardzo przykrych dla mnie różnych okoliczności. Te okoliczności doprowadziły jakby mnie do tego, że przestałam spać, przestałam funkcjonować bardzo dobrze. Myślę, że miałam bardzo, bardzo, bardzo dużą depresję. Skończyło się tym, że przez prawie chyba 2 lata musiałam wspierać się medykamentami, żeby w ogóle funkcjonować. Więc przeszłam przez taką naprawdę dużą depresję związaną z tym rozczarowaniem jakby człowiekiem. Trochę też firmą. I stanęłam w takim momencie swojego życia, że wiedziałam, że ja już po prostu do tego świata nie mogę przynależeć. I mimo tego, że miałam tam bardzo dużo korzyści, profitów, wiedziałam, że mój czas się tam po prostu kończy, ale nie wiedziałam, co przede mną. I kiedy odeszłam z mojej korporacji, w której pracowałam 17-18 lat, a zarządzałam bardzo dużymi zespołami, ale też średnimi, więc myślę, że miałam bardzo duże i fajne doświadczenia. Miałam okazję ponownie przejść do kolejnej korporacji, która mnie tutaj chciała i proponowała mi przejście. Ale wróciłam po tej rozmowie do domu, siedzieliśmy przy stole z moim mężem i ja mu powiedziałam, wiesz co, jeśli ja tam pójdę do tej kolejnej firmy, minie kolejnych 10 lat i ja niczego nie zrobię w życiu już. Nie zrobię niczego dobrego, co byłoby dobrem jakimś szerszym dla innych. I mój mąż mi wtedy powiedział: posłuchaj, masz 42 lata, więc masz 20 kilka lat do emerytury. Nie martw się o finanse. Po prostu idź za tym, co jest twoim powołaniem. Idź za tym. Damy sobie radę i po prostu idź za tym.
7: A słuchaj, a żeby dawały więcej mleka, to co trzeba robić?
1: Co się robi, no?
8: Trzeba dobrze napaść.
9: Napaść.
8: No, po pierwsze, trzeba dobrze napaść, żeby się dobrze dojeły.
9: Aha. Każda trawa się nadaje?
8: No, one taką wolą, taką koniecynkę wolą, lacyk. Ale różne trawy one lubią. I maliniok, polesie, zającyne, maliniok, łopusyne. Wszystkie trawy. Wszystkie one chcą spróbować, no.
9: Różne.
10: Idzie z łapcami, no i...
8: Po jednym pasku, po jednym i tym samym, to ją też to męczy już, nie? Już.
9: Aha.
8: No. Tak, byś w każdy dzień od, nie wiem, aha, w każdy dzień sabowej od.
1: No. Tutaj,
8: niby dobre, a Krzysiu, a jest
1: tutaj
8: w każdy dzień sabowej.
1: Chodź tutaj, bo będziecie słychać lepiej. Bo nie słychać się, bo tutaj słychać.
9: Znaczy, w sensie tak na polu, jakby się zostawiło, to one coś zrobią.
8: No i no, one tak czują, jak już nie ma kogoś i juhasa, to jest ten, no to one też spłatę już tak.
10: Barana.
8: Tak idą beleka i tak, no.
9: Każda w swoją stronę pójdzie?
8: No, każda w swoją stronę nie, ale by się mogły i płetargać by się mogły, jedne by mogły w jedną stronę, drugie w drugą. Mogłyby się tak na pół uzerwać i iść jedne w jedną. No, mogłyby się.
9: Aha. No, samoisti liderzy by się pojawili.
1: Wróciłyby same do stada, czy nie?
8: Nie, nie. Czasem by może wróciły, ale nie, nie wróciłyby.
10: Niby idą za zapachem.
8: Musiałby ich pokierować ktoś.
1: Okej, okay. Co idziesz i szukasz wtedy.
8: No i no, trzeba chodzić i szukać.
9: Aha.
8: Ci leje, ci nie leje, no ci w nocy, no też trzeba iść.
1: Czy ci się zdarza?
8: No nie, zdaje się nie zdarza, tak, ale są czasem co. Niekiedy się Wojtoro tam zapasi łowca, inne to już odejdzie stado, a to zapasi się tam ognie. No to potem trzeba gwizdać na nią, wołać ją, ona przyjdzie ku łowcom.
9: Przyjdzie.
8: Jak jest tak starszy głowiec, to przyjdzie.
10: A nogór za percią idzie, no. Nogór za zapachem łowiec.
8: Nogór se te młode.
10: One mają już...
8: Pirsa, jagniąt, te. No, zwie... te młode, no to są.
10: Jagnięta są najgorsze. No.
1: Uczą się. Młode nie dojrzały są najgorsze, bo no, nie znają zapachu.
10: No, nie zapachu, no i one tak łatwo.

0: Była to pierwsza część reportażu Serce Pasterza. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Gramy tak.

0: wieczności.
1: Gdy brakuje powietrza. Niekiedy wydaje się nam, jakby nad naszym życiem zawisł gęsty kożuch chmur. Nic nie idzie tak, jak iść powinno. Dławi nas poczucie osaczenia, brak powietrza. Jeżeli w jakiejś chwili Bóg mógłby okazać się Bogiem, to właśnie wtedy. Jakieś 2000 lat temu apostoł Piotr pisał do garstki chrześcijan rozsypanych po różnych zakątkach ówczesnego Imperium Rzymskiego. Trwały prześladowania i nie były to żadne przelewki. Ludzie oblani smołą i podpaleni jako żywe pochodnie oświetlali cesarskie uczty. A tymczasem apostoł Piotr zaczyna swój list od pozdrowienia, które brzmi następująco. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie. Pomyślmy tylko. Za pośrednictwem tego listu do prześladowanych dociera ze swoim słowem pociechy sam Bóg. W ich poczuciu osaczenia pod niskim nawisem chmur. Może i w naszym życiu zdarzają się chwile, gdy nie idzie tak, jak powinno. Gdy trzeba przedzierać się przez duszącą mgłę. A jednak nawet w takich okolicznościach możemy doświadczyć, jak spływa na nas łaska i pokój.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
3: minuty do godziny 9. Przypominam, niedziela w kalendarzu, 16 sierpnia. No i jestem z wami, Karolina Romka, z tej strony mikrofonu i muzyka, która tak nastraja bardzo przyjemnie. The Cars i Drive. Już teraz w kolejce jest Sarah Smith i Andrzej Piaseczny.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Reklama.

0: Nie ma to jak romantyczne pobudki i takie powolne pościelubo od samego rana. Nie wiem jak tam u was z tym tempem, czy jest takie powolne, niedzielne, czy być może już trzeba będzie nieco przyspieszyć, bo nie wiem, bo pies budzi i chce na spacer, bo dzieci, bo praca i bo parę innych rzeczy. I mam nadzieję, że jednak znajdziecie odrobinę czasu tylko dla siebie. Jeżeli chodzi o ten dzień, to zachód słońca o 19:59, dzień dłuższy od najkrótszego. Jeszcze o całe 6 godzin i 56 minut. No jednak od tego najdłuższego już nieco krótszy, ale tu wam nie będę dokładać. A po co? Niedziela, to wiecie, dzisiaj mamy dla tych, którzy zwiedzają, którzy są gdzieś na wakacjach, na urlopach, Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich. Więc warto się zainteresować. Do tego Światowy Dzień Roller Coastera. No i Dzień Płacenia Gotówką. Jak to mawiają niektórzy, gotówka wolność. Powiem wam tak, że jak ma się gotówkę w portfelu, to potem widać, jak ona szybko znika. Na karcie już tego samego powiedzieć, no nie można.
1: Muzyka, jaką lubisz, od samego rana.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zbliża się wielkimi krokami pełna godzina, więc czas na kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich powiemy o dużych stratach po nocnym pożarze z Kansanu w Sanoku, ale także o pewnym meczu. Pod względem publiczności ten mecz nie zawiódł i tego, co działo się na boisku, również było dobrze. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 9.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie dzisiaj dużo słońca, będą też chmury, na razie bez żadnych opadów. Będę trzymać rękę na pulsie, dziś maksymalnie do 27, może nawet 8 stopni będą takie miejsca, gdzie będzie jeszcze gorąco. Teraz na moim radiowym termometrze skromne 19, wiatr z północnego zachodu wieje słabo, 9 km na godzinę, zmieni kierunek i nieco przyspieszy. Na barometrach 1011 hektopaskali, ciśnienie na razie stabilne, warunki biometo neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 9.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nie żyje 12 osób. Duże straty po nocnym pożarze skansenu w Sanoku. Supermecz we Wrocławiu nie zawiódł zarówno pod względem publiczności, jak i tego, co działo się na murawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaczynamy od tragicznych informacji z Węgier. Polski autokar miał wypadek, nie żyje 12 osób, a co najmniej 10 jest poważnie rannych. Do zdarzenia doszło na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Pojazd wpadł do przydrożnego rowu. Nasi reporterzy zbierają informacje w tej sprawie, będziemy je przekazywać. A teraz przenosimy się na Podkarpacie, gdzie w nocy spłonął kościół na terenie skansenu. To drewniany kościół świętego Mikołaja z XVII wieku. Ogień strawił budynek wraz z wyposażeniem, w tym z zabytkowymi organami. Uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska. Skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. Na Pomorzu trwa dogaszanie pożaru zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy. Pożar został opanowany w nocy, ale akcja dogaszania może potrwać nawet kilka dni. Spaleniu uległy 4 hale i budynek biurowy. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenie, przekonywał prezydent na wczorajszych obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Jak podkreślał Karol Nawrocki, w obliczu zagrożenia Polska i Polacy muszą być zjednoczeni, tak jak to miało miejsce w 1920 roku.
6: Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
5: Karol Nawrocki podczas Święta Wojska Polskiego mówił o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, o wdzięczności, jaką Polska jest im winna. Zarówno publiczność, jak i piłkarze są zadowoleni z rozegranego supermeczu we Wrocławiu. W starciu Manchesteru United i Milanu triumfował włoski klub 4-2. Zawodnicy grali przed kompletem 40-tysięcznej publiczności, która wypełniła Tarczyńskie Arena. Spotkanie prowadził nasz najlepszy polski arbiter Szymon Marciniak.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
3: 3,5 minuty po godzinie 9 od samego rana w kalendarzu niedziela, 16 sierpnia. Kolejny dzień, przed nami nowy tydzień, nowe możliwości. Pamiętajcie, zbierajcie siły. Dzisiaj jeszcze można się po leniu chować, poprzerzucać z boku na bok, ze śniadaniem w łóżku. Róbcie to, na co macie ochotę, jeżeli tylko oczywiście wam czas pozwala i możliwości są, a jak nie ma, to może sobie warto takowe stworzyć. Trzymam za was mocno kciuki. W kwestiach świąt przypominam, że dzisiaj mamy dzień płacenia gotówką i dzień latarni morskich i roller.

0: To oczywiście Sandra, lata 80, 1988, rok bardzo, bardzo przyjemny kawałek Around My Heart. Czy przyjemnie będzie dzisiaj na dworze? Jak najbardziej, chociaż są tacy, którzy niekoniecznie lubią, jak jest za ciepło. No to sprawdźmy, jak będzie wyglądała pogoda w kolejnych dniach. Jeżeli szukacie wytchnienia, no to ponoć od jutra ma się nieco ochłodzić i tak duża część kolejnego tygodnia ma być rzeczywiście nieco chłodniejsza, jeszcze z jakimiś opadami, być może nawet miejscami będą burze. Kolejny sierpniowy weekend zapowiada się słonecznie, ale już nie upalnie. Ja myślę, że upałów już nie ma co w pogodzie słuchać, bo im bliżej września, tym temperatura niższa. No, tak to wychodzi. Wrzesień dla niektórych pewnie będzie przyjemny, bo będzie słoneczny i nie będzie za gorąco i będzie tak w sam raz, ale w kwestiach związanych z latem, no to nie chcę tego mówić za głośno, że dobiega końca, ale no niestety, tak wygląda sytuacja, więc mam nadzieję, że Wam uda się znaleźć to lato jeszcze gdzieś na jakichś urlopach, może gdzieś dalszych, tam gdzie ta pogoda, jak to ładnie mawiają ci, którzy sprzedają wakacje, jest gwarantowana.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już 21 minut po godzinie 9, więc za kilka chwil pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Pamiętajcie, to o godzinie 9.30. A tutaj powiemy m.in. o kosmicznym finale w Ostrowie Wielkopolskim. Będzie na sportowo, ale nie tylko. Szczegóły przypominam o godzinie 9.30. Już teraz Belinda Carlisle, Leave London.

0: 9:30 minęła, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wieczorna tragedia w powiecie kaliskim. W tym serwisie również grupa dzieci, która rozpaliła ogień na boisku, a w sporcie kosmiczny finał w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje kobieta potrącona przez nieustalonego sprawcę. Do tej tragedii doszło wczoraj wieczorem w Oszczeklinie w gminie Koźminek. Według niepotwierdzonych informacji kobieta wracała z dożynek w pobliskim Rajsku w gminie Opatówek.
3: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nieznany kierowca nieustalonym na chwilę obecną pojazdem potrącił pieszą poruszającą się po prawidłowej stronie jezdni, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Piesza to 74-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego. Kobieta zginęła na miejscu.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Edyta Marciniak, oficer prasowa kaliskiej policji. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Grupa dzieci rozpaliła ognisko na boisku. Teraz spółka odpowiedzialna za ten obiekt apeluje do sprawców. W czwartek około 20:45 na Orliku obok hali sportowej w Pleszewie przy ulicy Krzywoustego 4 grupa nieletnich rozpaliła ognisko na murawie. Całą sytuację zarejestrował monitoring, na którym nagrano kilkuosobową grupę. Przedstawiciele spółki, do której należy ten obiekt, w mediach społecznościowych zaapelowali do rodziców i opiekunów o rozmowę z dziećmi na temat odpowiedzialnego korzystania z obiektów sportowych. Ależ to były zawody, ależ to była dramaturgia i piękne ściganie. Trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski rozegrany we wczorajszy wieczór na Stadionie Miejskim przyjdzie do historii jako wspaniałe zawody. Rozpoczęło się od dramatycznego wypadku Patryka Dudka i wykluczenia Bartosza Zmarzlika. Sześciokrotny indywidualny mistrz świata był później nieomylny i w wielkim stylu wygrał finał w Ostrowie. Drugi był Maciej Janowski, a trzeci sensacyjnie z rezerwy Jakub Krawczyk. Złoty medal ostatecznie trafił do Janowskiego, dla którego to czwarty tytuł mistrzowski w karierze. Dało mu to awans na trzecie miejsce klasyfikacji wszechczasów. Jestem z tego dumny, powiedział Radio Centrum Maciej Janowski.
4: To jest wielki wyczyn i szczerze mówiąc nie wiem, jak się do niego odnieść. Bardzo się cieszę. Oby tak dalej było bez żadnych większych kontuzji i żebym miał możliwość do dalszego ścigania się. Sprawi mi to ogromną przyjemność. Nie jestem typem zawodnika, który chce bić jakieś rekordy. Kocham tę dyscyplinę i kocham się ścigać. Dzisiaj cieszę się, że moje motocykle były na tyle szybkie, że mogłem się ścigać z najlepszymi zawodnikami w Polsce. Koniec końców udało mi się wywieźć stąd złoto i niech magia trwa.
2: Złoto dla Janowskiego, który o punkt wyprzedził srebrnego Zmarzlika, a brąz dla Kacpra Woryny, który do Ostrowa przyjechał jako lider, ale w sobotę zdobył tylko 7 punktów. Odnotujmy, że 13 miejsce z 4 punktami zajął jadący z dziką kartą reprezentant ostrowskiego klubu Paweł Sitek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

Ja mam nadzieję, że tak poweekendowo nie czujecie, że jest was pół, tylko że jesteście absolutnie w całości. A w kwestiach związanych ze świętowaniem, no to są jeszcze okazje, bo przecież imieniny. Dzisiaj ma Roch, Stefan, Ambroż, Joachim, Wawrzyniec, Anioł, Ciechosław również dzisiaj świętuje, Laurencjusz, Laurenty, Piotra, Saba, Simplicjusz i Tytus. Wszystkiego co najlepsze i ode mnie upominek muzyczny.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zbliża się godzina 10, czyli za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich coś dla emerytów. Dodatkowe świadczenie we wrześniu i spokojnie. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 10.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj niebo troszeczkę mocniej jest zachmurzone. Temperatura niby nieco niższa, choć mogą być takie miejsca, gdzie dojdzie do 27 stopni. Teraz na moim radiowym termometrze 21. Wiatr z północy słaby, 13 km na godzinę, niewiele przyspieszy. Warunki biometeo dzisiaj nie będą miały wpływu na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 10.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 12 osób nie żyje, to bilans ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W pożarze skansenu w Sanoku spłonął zabytkowy kościół. 14 już we wrześniu dostaną emeryci. Nic nie muszą robić, wystarczy poczekać. Agnieszka Trojanowska, BIS. 12 osób nie żyje, co najmniej 20 zostało rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak ustalili nasi reporterzy, 7 osób jest w ciężkim stanie. Wiadomo, że autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Szymon Kępka. Szymon, powiedz, co jeszcze wiadomo?
6: Jak się dowiedziałem, to był autokar, który wiózł turystów z pielgrzymki. Pojazd wjechał do rowu na autostradzie M3 kilka minut po godzinie 1 w nocy. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części Węgier. Według węgierskiej policji kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął za kierownicą, został zatrzymany przez policję.
5: Informację o wypadku potwierdził premier Węgier Peter Modzior, który złożył kondolencje rodzinom ofiar tego wypadku. Trwa dogaszanie pogorzeliska w Skansenie w Sanoku. W nocy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego ogień strawił drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Wraz z wyposażeniem uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Jak podało muzeum, w związku z pożarem skansen został zamknięty do odwołania. Nie odbędą się tam także zaplanowane na dziś wydarzenia Giełda Staroci na galicyjskim rynku oraz Sarmacki Jarmark Artystyczny. Dziś w Warszawie na Stadionie Narodowym wystąpi wieczorem Andrea Bocelli. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się w ciągu dnia ze zmianami w ruchu na warszawskiej Saskiej Kępie i w rejonie stadionu. Z powodu remontu torowiska na wiadukcie Mostu Poniatowskiego na koncert nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Lepiej wybrać metro lub pociągi szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich, które zatrzymują się na przystanku PKP Warszawa Stadion. Emeryci dostaną dodatkowe świadczenie już we wrześniu. ZUS wypłaci im 14 emerytury automatycznie tego samego dnia, co podstawowe świadczenie. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Dodatek wyniesie blisko 2000 zł brutto.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po godzinie 10. Dzień dobry tym, którzy pospali nieco dłużej. Niedziela, 16 sierpnia w kalendarzu. Muzycznie One Republic w kolejce Elvis Presley i B-Tribe.

Lata 50. 1956 rok, Love Me Tender, czyli Elvis Presley. W tym samym roku nagrał, w którym piosenka była napisana. No i tak to ładnie brzmiało. Premiera także westernu Kochaj Mnie Czulo z udziałem Presleya, w którym muzyk zaśpiewał właśnie tę piosenkę. Nastrojowo, ale rozkręcamy, co byście nie posnęli o poranku.

0: są takie sytuacje, takie zrządzenia losu. Niektórzy mówią przypadki, chociaż ja w te przypadki nie wierzę. Wszystko jest tak, jak ma być właśnie. No i właśnie, czasami do przełomu nie trzeba wcale dużej sceny, reflektorów, sali koncertowej. Czasami po prostu wystarczy instrument, miły wieczór i właśnie przypadek? Nie sądzę. Była pewna Karolina, moja imienniczka, która grała na krakowskim przedmieściu w Warszawie, nie wiedząc, że z hotelowego balkonu słucha jej artysta Moby, jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów muzyki elektronicznej. Muzyk był tak poruszony wykonaniem Hallelujah Leonarda Cohena, że nagrał skrzypaczki i pokazał jej występ swoim fanom w mediach społecznościowych, więc historia szybko zaczęła żyć własnym życiem. Początkowo nawet Moby nie wiedział, kim jest kobieta, która gra na ulicę. Podziękował jako anonimowej skrzypaczce. Internet oczywiście zrobił swoje i to bardzo szybko udało się ją odnaleźć. A dla samej skrzypaczki niespodziewane zainteresowanie stało się początkiem zupełnie nowego rozdziału w muzycznej przygodzie.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Toż wakacje nie oznacza, że niebezpieczeństwa nie ma. Strażacy cały czas apelują, a wczoraj wieczorem kolejne osoby podtruły się tlenkiem węgla. O tym i nie tylko w wiadomościach o 10.30.
2: Reklama.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: Reklama.
4: Muzyka, jaką lubisz, od samego rana.

0: Kryczmała takie hity od formacji Boombox, jakby ktoś nie pamiętał, a teraz czas się skupić, bo wiadomości 10.30 zbliża się w studiu Radia Centrum, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dwie osoby przewieziono do szpitala, podtruły się czadem, ponadto wielkopolski wieniec dożynkowy już w trasie, a w sporcie zmienne szczęście klubów z powiatu ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejne osoby podtruły się tlenkiem węgla. Mimo wielu apeli strażacy ciągle otrzymują zgłoszenia w sprawie osób, które zatruły się czadem. Do kolejnego takiego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Kaliszu.
3: Dwie osoby, w tym około 4-letnie dziecko, trafiły do szpitala po tym, jak w jednym z mieszkań w Kaliszu przy ulicy Górnośląskiej doszło do uwolnienia tlenku węgla. Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 20.30. Na miejscu pracowało łącznie 5 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mierniki ratowników wykryły bardzo wysoką zawartość tlenku węgla.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. W chwili zdarzenia w mieszkaniu przebywało 5 osób.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Już po raz 15 pod opieką Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wykonano dla samorządu województwa wielkopolskiego wieniec dożynkowy. Przygotował go mistrz Piotr Barańczak ze wsi Trzemeszno koło Rozdrażewa w powiecie krotoszyńskim. W pracy nad wieńcem towarzyszyli mu żona Maria oraz członkowie rodziny. W tym roku wieniec odwiedzi 4 subregiony Wielkopolski. Pierwszy przystanek już za nim, bo wczoraj zawitał do miejscowości Głogówko w gminie Piaski, która znajduje się w powiecie gostyńskim. Wieniec gościć będzie jeszcze w następujących miejscowościach: 29 sierpnia w Babiaku, 30 sierpnia w Czarnym Lesie, a na koniec 5 września w Zakrzewie. Były zwycięstwa, remisy, ale także dotkliwe porażki. Mowa o sobotnich występach drużyn piłkarskich z powiatu ostrowskiego w różnych klasach rozgrywkowych. Najwięcej powodów do radości ma w piątej lidze Centra 1946 Ostrów, która odniosła drugie zwycięstwo i jest liderem tabeli.
4: Centra 1946 Ostrów przegrywała na wyjeździe z LKS-em Jankowy 1-2 do przerwy, ale w drugiej połowie odwróciła losy spotkania i zwyciężyła 3-2. Gole dla gospodarzy strzelili Piotr Stępiń oraz Remigiusz Chojka. Dla Centry trafiali Michał Kucharski, Jakub Michalski i Tomasz Krakowski. Ostrowski zespół utrzymał fotel lidera tabeli Red Bulls 5 ligi. W Metalaser 4 lidze dotkliwej porażki 0-7 na wyjeździe z Piastem Kobylnica doznała Ostrowia 1909. W derbach regionu LKS Gołuchów zremisował 1-1 z Pogonią Nowe Skalmierzyce. W 59 minucie prowadzenie gościom dał Nikodem Ciupka. LKS Gołuchów wyrównał w 73 minucie po rzucie karnym. W Raszkowie udaną inaugurację sezonu w rozgrywkach A-klasy zanotowała Raszkowianka, która pokonała 2-1 Iskrę Prosnę Sieroszewice po golach Bartosza Zmyślonego i Aleksandra Musioła. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A jak tam z waszą kondycją? Mam nadzieję, że z nią wszystko dobrze. Trzeba się trochę, wiecie, rozciągnąć. A jak zgrzyta, jak trzeszczy, to nie martwcie się, to nic złego. Jak to mówią niektórzy, ponoć wtedy czujemy, że żyjemy, albo po prostu jesteśmy chrupiący.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: No i będą korwody dożynkowe, będzie koncert grupy Truba Duży, czyli będziemy obchodzić dożynki miejsko-powiatowe i to w Kaliszu. Tegoroczne święto plonów rozpocznie się już o godzinie 12 na głównym rynku, więc całkiem niebawem. Z udziałem zespołu Cekowianie, Orkiestry Dęta i OSP w Liskowie, Majoretek właśnie o 12 korowodem bardzo kolorowym właśnie na głównym rynku Zamkową Jana Pawła i Placem Świętego Józefa, gdzie msza o 12.30, a o 13.30 uroczysty korowód ciąg dalszy z Żelazkowa. Majoretki także będą. Będzie się działo, będę przypominać.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach również na sportowej wracamy do naszej rakiety, ale Mai Chwalińskiej, która odniosła pewne zwycięstwo. O tym powiemy już o 11:00.
2: Reklama.
3: Uwaga, dykarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj zachmurzenie z przejaśnieniami i z południowego zachodu nadciąga coraz więcej chmur, więc dzisiaj możliwe będą niewielkie, ale będą opady deszczu. Teraz na moim radiowym termometrze 24 stopnie, dziś być może nawet do 28 w części południowej Wielkopolski. Wiatr z północnego zachodu wieje słabo, 13 km na godzinę, nieco przyspieszy. Ciśnienie jest jeszcze stabilne, a biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: 12 turystów nie żyje, 7 walczy o życie po wypadku na Węgrzech. Rosja zaatakowała w nocy Kijów i inne ukraińskie miasta. Pierwsze zwycięstwo Maji Chwalińskiej w meczu turnieju rangi 1000. Agnieszka Trajanowska-Bis. Trwa walka o życie polskich turystów rannych w wypadku na Węgrzech. Autokar z pielgrzymami z Meczugorje wpadł do rowu. 12 osób nie żyje, 7 walczy o życie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
6: 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia.
5: Służby konsularne i MSZ informują bliskich. Wiadomo, że w wypadku brał udział autokar z Jasła. Pielgrzymi byli z Podkarpacia. Kondolencje na swoich profilach społecznościowych zamieścili prezydent i premier Polski. Wcześniej kondolencje złożył także premier Węgier. Pojazd w środku nocy wjechał do rowu na autostradzie M3. Przyczyny nie są jeszcze znane. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Kijów i inne miasta zostały zaatakowane rosyjskimi rakietami balistycznymi i dronami uderzeniowymi. Ukraińskie bezzałogowce pojawiły się za to nad Moskwą. Po obu stronach są zabici i ranni, o czym Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował o 3 pożarach wywołanych upadkiem szczątków zestrzelonych rosyjskich dronów. Zapaliły się 2 budynki, spłonęło też kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Ale ukraińska stolica nie była jedynym celem nocnego rosyjskiego uderzenia. Zaatakowane zostały także inne miasta – Kremeńczuk, Kamieńskie i Krzywy Róg w obwodzie Dniepropietrowskim. Łącznie zginęło 5 osób, a ponad 30 zostały ranne.
5: Z kolei burmistrz Moskwy napisał o nalocie 600 ukraińskich dronów, przy czym większość została przez Rosjan przechwycona przed dotarciem do stołecznego regionu. Jeden bezzałogowiec wleciał za to w rumuńską przestrzeń powietrzną, po czym został trafiony i uziemiony przez pilota hiszpańskiego myśliwca uczestniczącego w misji NATO w Rumunii. Strażacy nadal monitorują pogorzelisko nad Popradzkim Stawem w Tatrach Słowackich. Po wczorajszym pożarze lasu Popradzki Staw znajduje się w dolnej części Doliny Złomisk, będącej odnogą Doliny Mięguszowieckiej. To popularny cel wycieczek, odwiedzany także przez licznych turystów z Polski. Rozstawiona z numerem 19 Maja Chwalińska wygrała z Hiszpanką Christiną Buxą i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 na twardych kortach w Cincinnati. To pierwsze wygrane spotkanie w karierze 24-letniej Polki w zawodach tej rangi. Dziś również od drugiej rundy do gry przystępuje broniąca tytułu Iga Świątek, która wieczorem zmierzy się z kolumbijską kwalifikantką Emiliano Arango. Już w pierwszej rundzie odpadła natomiast Magdalena.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 11:00.

0: Reklama.
1: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.

No dobrze, to ja wam dokończę jeszcze, jak będzie wyglądać dzisiejsze święto plonów, dożynki miejsko-powiatowe w Kaliszu, które rozpoczynają się korowodem o godzinie 12. Cóż, jeszcze w Parku Miejskim na scenie dożynkowej powitanie, oczywiście prezentacja tradycji ludowych. Gród nad Prosną, Dobrzec Kalisz, wokalny koncert Orkiestr Dętych. Po latach tu również koncert grupy wokalnej Karolin, czyli Karolina Marczyńska, Rafał Pietrzak, koncert, a na koniec o godzinie 18:00 truba duży. To wszystko dzisiaj w Kaliszu z okazji dożynek miejsko-powiatowych, które odbywają się od godziny 12:00.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: me down.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czas dożonkowy, czas imprezowy, czas, w którym świętuje się zbiory plonów i ten dożonkowy zawrót głowy nabiera napędu, rozpędu, kolejne gwiazdy, kolejne atrakcje. O tym już o 11.30.
1: Radio

0: 11.30 minęła, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Auto rozbite na betonowym ogrodzeniu, gwiazdy serialu Rancho na Stawiszyńskich Dożynkach, a w sporcie Jakub Krawczyk, który był czarnym koniem zmagań w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe w Zbiersku Cukrowni. Wczoraj przed 20-osobowe Renault rozbiło się o betonowe ogrodzenie.
3: Obecni na miejscu policjanci ustalili, że kierująca pojazdem marki Renault Clio, 31-letnia kobieta, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i uderzyła w betonowy płot. W pojeździe znajdował się również 28-letni pasażer. Nikomu nic się nie stało. Ustalono, że kierująca była trzeźwa.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Edyta Marciniak, oficer prasowa kaliskiej policji. 31-latka została ukarana mandatem w wysokości 1020 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dożynkowy zawrót głowy nabiera rozpędu. Kolejne gminy dziękują za plony, a już tę sobotę świętować będą mieszkańcy gminy Stawiszyn. Na boisku w Zbiersku zaplanowano wiele atrakcji, w tym m.in. występ kabaretowy aktorów znanych z serialu Rancho.
4: Halo Zbiersk, 22 sierpnia, sobota, kabaret Rancho. Zapraszamy serdecznie na świetną zabawę, poczucie humoru w Zbiersku 22 sierpnia.
2: Uroczystości dożynkowe rozpocznie msza o 15 w kościele pod wezwaniem świętej Urszuli. Następnie korowód dożynkowy pomaszeruje na lokalne boisko. Przyjechał na trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski jako rezerwowy i mógł wcale nie pojawić się na torze. Pech Patryka Dudka, który po upadku trafił do szpitala na badania, sprawił, że Jakub Krawczyk niespodziewanie otrzymał szansę i wykorzystał ją w pełni. Wygrał 3 pierwsze wyścigi i już wtedy zapewnił sobie udział w barażu. W nim o centymetry, a może nawet milimetry wyprzedził na mecie Dominika Kuberę i wjechał do finału. W decydującym wyścigu jechał nawet czwarty, a na kresce niewiele przegrał z drugim Maciejem Janowskim. Przyjeżdżając na stadion przez myśl mi nie przeszło, że to się tak skończy, powiedział Radio Centrum Jakub Krawczyk.
5: To nawet nie chciałem przyjeżdżać na tą kurczę rezerwę, a tu taka niespodzianka, mówię, no to się szkoda, że skoczyłem za Patryka, bo no niefajny wypadek, jeszcze też Patryk był w czołówce, tak naprawdę też miał szansę na złoty medal, więc tutaj dużo zdrowia dla niego, no ja się cieszę, no super, no przyszło to znikąd i wracam do domu z trzecim miejscem i z uśmiechem na twarzy. Super, coś mi zaczyna w końcu wychodzić, bo ten sezon był dosyć trudny, ale gdzieś widać światełko w tunelu. Mówię, fajnie, że się udało gdzieś nie tylko wygrać start, jechać z przodu, ale też powalczyć i parę razy minąć z różnych zawodników na kresce, więc wow.
2: Jakub Krawczyk, zdobywając 11 punktów w trzecim finale indywidualnych Mistrzostw Polski, w turnieju w Ostrowie stanął na podium, a w klasyfikacji generalnej całego cyklu uplasował się na 16 miejscu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 12:00.

0: Zostaj mnie!
1: Są tacy, którzy nadal mówią, że chcieliby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Są tacy, którzy mówią, że są przebodźcowani, wypaleni i brakuje im czegoś, co by pozwoliło na oderwanie się od tego pędu codziennego życia. Ponoć to właśnie pracownicy korporacji są najbardziej narażani na takie stresy, na wypalenie. I uwaga, uwaga, idzie coś, co ponoć ma pomóc, tak zwane Hobbit Maxing. Jeżeli znacie Władcę Pierścieni, czy w ogóle Hobbita, Tolkiena, no to pewnie już wiecie, o co chodzi. Hobbici, czyli bardzo przyjemne istoty, które cenią sobie jedzonką, naturę, poczciwe niedziałki z Shire, spokojni, urokliwi w tej krainie inspirowanej właśnie takim spokojem mogą sobie przebywać. No i Hobbit Maxing, czyli zmaksymalizowanie takich działań, czyli praca w ogrodzie, odrzucenie smartfona, otaczanie się zielenią, spokój i takie codzienne przyjemności. To jest ponoć teraz taki wzór i trend do naśladowania.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Było gorąco i nie dla wszystkich był to łatwy czas. To trudny weekend dla turystów i dla toprowców. Działo się naprawdę sporo. Ile razy interwencji ile było i co się działo, o tym powiemy już za kilka chwil, jak to wyglądało w górach między innymi. Powiemy także o tym, że resort zdrowia zwiększył limit miejsc na studiach lekarskich, więc są szanse, żeby się jeszcze dostać. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 12:00.

0: Reklama. A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Pogoda na dziś.
3: A w tej pogodzie dzisiaj niebo nieco mocniej zachmurzone i możliwe będą także przelotne opady w części południowej Wielkopolski. Dziś maksymalnie do 27 stopni, teraz na moim radiowym termometrze 25, wiatr z północnego zachodu słaby, 15 km na godzinę. Na barometrach obecnie 1012 hektopaskali i warunki biometeo są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Działa już infolinia po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Trudny weekend dla turystów i toprowców z powodu upału i tłumów. Resort zdrowia zwiększył limit miejsc na studiach lekarskich. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób, 7 jest w stanie ciężkim. Podróżujący Polacy to pielgrzymi z Podkarpacia wracający z sanktuarium w Meczugorie, o czym więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Autokar, którym jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców, jadąc w nocy autostradą, zjechał na prostym odcinku drogi do rowu i przewrócił się. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji, kierowca prawdopodobnie zasnął. Służby konsularne są na miejscu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
7: Uruchomiliśmy specjalny zespół kryzysowy na placówce na Węgrzech. Działa również specjalny numer dla osób, które niepokoją się o swoich bliskich.
6: Kondolencje rodzinom ofiar złożył już prezydent, premier i ministrowie, szef MSZ-u oraz infrastruktury Dariusz Klimczak, który jednocześnie zapowiedział, że zlecił już kontrolę przewoźnika, którego autobus uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech.
5: Kierowca podejrzewany przez węgierską policję o zaśnięcie za kierownicą został zatrzymany. Wypadek przeżył także drugi kierowca tego autokaru. Aż 13 razy interweniowali minionej nocy ratownicy Topry w Tatrach, a podczas całej minionej doby blisko 30 razy nie udało się uratować życia turysty, u którego doszło do zatrzymania krążenia podczas zejścia z nadmorskiego oka nad Czarny Staw pod Rysami. Dziś nad ranem ten turysta zmarł. W Tatrach panuje obecnie upał i bardzo duży ruch turystyczny. Pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki turystów oczekujących na wejście, m.in. na Giewont i Rysy. Ratownicy apelują o ostrożność, dostosowanie trasy do własnych możliwości i rozwagę podczas górskich wędrówek. Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w nowym roku akademickim. Resort zdrowia zgodził się z propozycjami Ministerstwa Nauki i zwiększył limity na kilku uczelniach. Ma to związek z brakami na niektórych specjalizacjach. Po 15 dodatkowych miejsc dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4000 nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Dlatego w kolejnych latach ministerstwo planuje ograniczyć otwieranie nowych kierunków medycznych i skupić się na promocji deficytowych specjalizacji.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Bonjour, pardon, merci. To był numer jeden na radiowej liście przebojów. Teraz nie jest, teraz na piątym miejscu, czyli już spadek z podium. Bonjour, pardon, merci. Pamiętajcie, to Céline Dion. Jeżeli chcecie, żeby wróciła na podium, możecie oddać swój głos na rc.fm, zakładka top 30, ale macie tam także sporo innych rzeczy, trochę nowości, trochę propozycji. Możecie zerkać i głosować do piątku. Mamy jeszcze sporo czasu.
1: Lista przebojów top 30 i gra.

0: 12.30 zbliża się, więc czas na kolejne wiadomości w studiu Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wieczorna tragedia w powiecie kalickim, w tym serwisie również grupa dzieci, która rozpaliła ogień na boisku, a w sporcie kosmiczny finał w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje kobieta potrącona przez nieustalonego sprawcę. Do tej tragedii doszło wczoraj wieczorem w Oszczeklinie w gminie Koźminek. Według niepotwierdzonych informacji kobieta wracała z dożynek w pobliskim Rajsku w gminie Opatówek.
3: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nieznany kierowca nieustalonym na chwilę obecną pojazdem potrącił pieszą poruszającą się po prawidłowej stronie jezdni, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Piesza to 74-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego. Kobieta zginęła na miejscu.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Edyta Marciniak, oficer prasowa kaliskiej policji. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Grupa dzieci rozpaliła ognisko na boisku. Teraz spółka odpowiedzialna za ten obiekt apeluje do sprawców. W czwartek około 20.45 na Orliku obok hali sportowej w Pleszewie przy ulicy Krzywoustego 4 grupa nieletnich rozpaliła ognisko na murawie. Całą sytuację zarejestrował monitoring, na którym nagrano kilkuosobową grupę. Przedstawiciele spółki, do której należy ten obiekt, w mediach społecznościowych zaapelowali do rodziców i opiekunów o rozmowę z dziećmi na temat odpowiedzialnego korzystania z obiektów sportowych. Ależ to były zawody, ależ to była dramaturgia i piękne ściganie. Trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski rozegrany we wczorajszy wieczór na Stadionie Miejskim przejdzie do historii jako wspaniałe zawody. Rozpoczęło się od dramatycznego wypadku Patryka Dudka i wykluczenia Bartosza z Marzlika. Sześciokrotny indywidualny mistrz świata był później nieomylny i w wielkim stylu wygrał finał w Ostrowie. Drugi był Maciej Janowski, a trzeci sensacyjnie z rezerwy Jakub Krawczyk. Złoty medal ostatecznie trafił do Janowskiego, dla którego to czwarty tytuł mistrzowski w karierze. Dało mu to awans na trzecie miejsce klasyfikacji wszechczasów. Jestem z tego dumny, powiedział Radio Centrum Maciej Janowski.
4: To jest wielki wyczyn i szczerze mówiąc nie wiem jak się od niego odnieść. Bardzo się cieszę. Oby tak dalej było bez żadnych większych kontuzji i żebym miał możliwość do dalszego ścigania się. Sprawi mi to ogromną przyjemność. Nie jestem typem zawodnika, który chce bić jakieś rekordy. Kocham tą dyscyplinę i kocham się ścigać. Dzisiaj cieszę się, że moje motocykle były na tyle szybkie, że mogłem się ścigać z najlepszymi zawodnikami w Polsce. Koniec końców udało mi się wywieźć stąd złoto i niech magia trwa.
2: Złoto dla Janowskiego, który o punkt wyprzedził srebrnego z Marzlika, a brąz dla Kacpra Woryny, który do Ostrowa przyjechał jako lider, ale w sobotę zdobył tylko 7 punktów. Odnotujmy, że 13 miejsce z 4 punktami zajął jadący z dziką kartą reprezentant ostrowskiego klubu Paweł Sitek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: No i dzisiaj także w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody kolejne spotkanie z kulturą, a nawet z etnografią, bo dzisiaj w godzinach od 13 do godziny 16 w dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie właśnie takie spotkanie się odbędzie z cyklu Etnograficzne Niedziele w Rusowie. Tam możecie się udać i przekonać, że tradycja może być naprawdę interesująca, wciągająca. W parku przy dworku czekają na Was spotkania pełne przeróżnych warsztatów, pokazów, opowieści o kulturze południowej Wielkopolski właśnie, więc jest to całkiem przyjemny sposób, żeby spędzić rodzinne popołudnie troszeczkę inaczej. Przede wszystkim blisko zieleni, ale także blisko historii, rzemiosła i lokalnych smaków. Tam będzie wikliniarstwo, czyli sztuka wyplatania wszelkiego rodzaju przedmiotów codziennego użytku z naturalnego materiału, fachowcy. Może także wyobraźnie rozpalić fakt, że wiklina towarzyszy ludziom od tysięcy lat, więc takie tajniki z wikliną także będą. Dziś możecie wpadać do dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie od godziny 13 do godziny 16.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.
1: A już teraz Anna Wyszkoń, Księżyc nad Juratą, 20 minut do 13.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To nie Tati Karam, Twist in My Sobriety. Bardzo przyjemny kawałek, zbliża się znów pełna, więc czas na kolejne wiadomości z Kraków i ze świata. Właśnie, Kraków, no właśnie. Niech będzie, że z Krakowa i ze świata, bo z Krakowa najwięcej ponoć uwielbiane przez ludzi z całego świata. I do tego dorzucimy jeszcze ranking miejsc do życia dla ludzi młodych. I to się wszystko ładnie zazębia. Szczegóły o 13.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października. Kino Przedwiośnie.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Niebo mocniej zachmurzone i dzisiaj ponoć możliwe przelotne opady deszczu w części naszego regionu. Temperatura maksymalna ta już chyba jednak za nami, bo jeżeli wierzyć synoptykom, to temperatura będzie powoli spadać. Wiatr z północnego zachodu wieje umiarkowanie, teraz 20 km na godzinę. Na barometrach 1012. Ciśnienie na razie jest stabilne, biomet neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pięcioro Polaków w ciężkim stanie, 12 nie żyje po wypadku na Węgrzech. W związku z wypadkiem jarmark w Gdańsku odwołuje część artystyczną. Mamy najnowszy ranking najlepszych miast do życia dla ludzi młodych. Kraków uwielbiany przez tę generację. Agnieszka Trojanowska, BIS. Są nowe informacje w sprawie polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy pojazd wpadł do rowu na autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Informacje przekazywane przez służby wsłuchuje się Szymon Kępka.
6: Najnowsze informacje mówią nie o 7, a o 5 osobach w ciężkim stanie. Andrzej Osiak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
7: 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy.
6: Łącznie autokarem podróżowało 57 osób i dwóch kierowców. Poszkodowani są w szpitalach w Miszkolcu, Egerze i Debreczynie. Wcześniej węgierskie media i policja informowały o zatrzymaniu kierowcy polskiego autokaru. MSZ tych informacji nie potwierdza. Autokar blisko godziny 1 w nocy zjechał do rowu. 12 osób zginęło w wyniku tego wypadku. Wiadomo, że to turyści z Podkarpacia. Celem wycieczki było sanktuarium w Medjugorje.
5: Polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W związku z wypadkiem w Gdańsku zapadła decyzja o odwołaniu części artystycznej i zamknięcia jarmarku Świętego Dominika. Stoiska handlowe oraz infrastruktura jarmarku pozostają otwarte do godziny 20. Dziś ostatni dzień tegorocznej edycji trójmiejskiej corocznej imprezy, w tym roku organizowanej po raz 766. Trwa obława na sprawcę postrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu, mówi sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji.
8: Trwają szeroko zakrojone poszukiwania spraw. Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza, przy użyciu m.in. dronów oraz psów tropiących. Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
5: Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Ranna kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Sprawca najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej. Według lokalnych mediów poszukiwany mężczyzna jest byłym partnerem ofiary. Pokolenie Z, a więc młodzież i młodzi dorośli, uwielbiają spędzać czas w Krakowie. Stolica Małopolski znalazła się w światowej czołówce miast rankingu młodych ludzi, mówi socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Magdalena Klarenbach.
9: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
5: Pierwsze miejsce w rankingu zajęło Tokio.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No jak Tokio, no to jedziemy, słuchajcie, znaczy jedziemy, lecimy, bo żeby tak dojechać, to chyba trochę czasu nam zajmie i potem ten ranking w trakcie naszej podróży do Tokio może się nagle zmienić, może się okazać, że Tokio już nie jest takie super. Mam nadzieję, że super jest w miejscu, gdzie wy jesteście i to jest najważniejsze. Życzę wam pięknego czasu, 4 minuty po godzinie 13 i wracam do muzyki Benson Boone, Mystical Magical.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I to będzie fajna osiemnastka, bo już po raz osiemnasty Fundacja Clarino zaprasza na roztrąbiony kalisz. Ten będzie oczywiście dużą częścią 18. Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych Plus, która odbywa się w Kaliszu już od dzisiaj. Już od dzisiaj startuje i potrwa do 21 sierpnia, czyli od niedzieli do piątku. Będzie się działo dużo, będzie się działo głośno. To przede wszystkim my i wszystkie te imprezy są bezpłatne i koncerty, wydarzenia artystyczne, które zaprezentują Wam całą masę przeróżnych oblicz muzyki, przez muzykę rozrywkową, klasyczną, jazz, big band i oczywiście te najważniejsze, największe widowiskowe koncerty orkiestr dętych, a w tym roku między innymi koncert Davida Pastora z big banda Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie, orkiestr reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu, koncert Dizzy Boys Brass Band i Ptaszyn Jam Session. To wszystko także będzie miało miejsce w Kaliszu. Będzie mnóstwo młodych muzyków z Polski i z zagranicy, około 300. Z Polski, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Hiszpanii, Litwy, Węgrzech, Czech, Turcji, również wykładowcy, którzy uczestnikom dadzą także lekcje. Krótko powiedziane, ale dla Was to będzie także bardzo przyjemna lekcja muzyki, bezpłatna. Dzisiaj o godzinie 17:00 Wiwat na rynku. Tam rozpoczęcie, na rynku oczywiście głównym miasta Kalisza i koncert inauguracyjny w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu o godzinie 20:00. Szczegóły, informacje, plan znajdziecie na naszej stronie internetowej
0: www.rc.fm.
1: Będzie się działo, korzystajcie, tym bardziej, że to są zupełnie bezpłatne wydarzenia i pełno świetnej muzyki.

18 minut po godzinie 13, niedziela, czyli powiedzmy, że już prawie po długim weekendzie dla tych, którzy weekend długi planowali, więc wracają do domu. Jedźcie ostrożnie, pamiętajcie, że wzmożona kontrola policji również, więc noga z gazu. Możecie też dawać znać, co w tej trasie słychać. 62 500 300 6 i 4. Pamiętacie numer telefonu do waszej dyspozycji. Pisać można także na profilu Radia Centrum na Facebooku. To ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy teraz za kółkiem. Wracajcie bezpiecznie. No i pozdrowienia dla Wiktora, słuchacza Radia Centrum, który też właśnie wraca. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz dla ciebie już teraz.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama. Radio Centrum. Kierunek.

0: 13.30 minęła, czas na kolejne wiadomości w studiu Dawid Dębrowski.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dwie osoby przewieziono do szpitala, podtruły się czadem, ponadto wielkopolski wieniec dożynkowy już w trasie, a w sporcie zmienne szczęście klubów z powiatu ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejne osoby podtruły się tlenkiem węgla. Mimo wielu apeli strażacy ciągle otrzymują zgłoszenia w sprawie osób, które zatruły się czadem. Do kolejnego takiego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Kaliszu.
3: Dwie osoby, w tym około 4-letnie dziecko, trafiły do szpitala po tym, jak w jednym z mieszkań w Kaliszu przy ulicy Górnośląskiej doszło do uwolnienia tlenku węgla. Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 20.30. Na miejscu pracowało łącznie 5 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mierniki ratowników wykryły bardzo wysoką zawartość tlenku węgla.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. W chwili zdarzenia w mieszkaniu przebywało 5 osób.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Już po raz 15 pod opieką Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wykonano dla samorządu województwa wielkopolskiego wieniec dożynkowy. Przygotował go mistrz Piotr Barańczak ze wsi Trzemeszno koło Rozdrzewa w powiecie krotoszyńskim. W pracy nad wieńcem towarzyszyli mu żona Maria oraz członkowie rodziny. W tym roku wieniec odwiedzi 4 subregiony Wielkopolski. Pierwszy przystanek już za nim, bo wczoraj zawitał do miejscowości Głogówko w gminie Piaski, która znajduje się w powiecie gostyńskim. Wieniec gościć będzie jeszcze w następujących miejscowościach: 29 sierpnia w Babiaku, 30 sierpnia w Czarnym Lesie, a na koniec 5 września w Zakrzewie. Były zwycięstwa, remisy, ale także dotkliwe porażki. Mowa o sobotnich występach drużyn piłkarskich z powiatu ostrowskiego w różnych klasach rozgrywkowych. Najwięcej powodów do radości ma w piątej lidze Centra 1946 Ostrów, która odniosła drugie zwycięstwo i jest liderem tabeli.
4: Centra 1946 Ostrów przegrywała na wyjeździe z LKS-em Jankowy 1-2 do przerwy, ale w drugiej połowie odwróciła losy spotkania i zwyciężyła 3-2. Gole dla gospodarzy strzelili Piotr Stępień oraz Remigiusz Chojka. Dla Centry trafiali Michał Kucharski, Jakub Michalski i Tomasz Krakowski. Ostrowski zespół utrzymał fotel lidera tabeli Red Bull z 5. ligi. W Metalaser 4. lidze dotkliwej porażki 0-7 na wyjeździe z Piastem Kobylnica doznała Ostrowia 1909. W derbach regionu LKS Gołuchów zremisował 1-1 z Pogonią Nowe Skalmierzyce. W 59 minucie prowadzenie gościom dał Nikodem Ciupka. LKS Gołuchów wyrównał w 73 minucie po rzucie karnym. W Raszkowie udaną inaugurację sezonu w rozgrywkach A-klasy zanotowała Raszkowianka, która pokonała 2-1 Iskrę Prosnę Sieroszewice po golach Bartosza Zmyślonego i Aleksandra Musioła. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

sobie na to, żeby teraz sprintem do domu dla tych, którzy kończą pracę, czyli ja, hurra, no właśnie, ale ja lubię być z wami, lubię muzykę, więc to takie hurra na pół gwizdka. Z gwizdkiem dobiegły na miejscu trzecim i wywalczyły brąz lekkoatletycznych mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 metrów polskie sprinterki. Gratulujemy. Trzecie miejsce biegu finałowym. Krystyna Cimanowska, Pija Skrzyżowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda. Gratulacje, dziewczyny. Trzymamy kciuki za sukcesy takich utalentowanych sportowców i sportowczyń. No i ja teraz może nie jako sportowiec, ale jakoś tak do domu się dokulam. Może na frysiak już za kilka chwil. Karolina Romke. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Cześć, pa!

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
4: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: A dziś pozostajemy pod wpływem Zatoki Niżu znad Skandynawii. Gdzieś tam już z północnego zachodu powoli zbliża się front, a na razie zalega gorące powietrze zwrotnikowe. Od północnego zachodu będzie stopniowo wypierane przez chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ale na razie całkiem. 24 w tej chwili w Kaliszu na termometrach. Dzisiaj może się tak zdarzyć, że okresami pojawią się opady deszczu i miejscami również burze, lokalnie z gradem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 14. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Po wypadku autokaru na Węgrzech premier wysyła specjalny samolot rządowy. Policja szuka sprawcy podstrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Ledwo wygrała turniej, już zaczyna nowy. Iga Świątek dziś gra w Cincinnati. Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalny rządowy samolot poleci na Węgry po polskich pielgrzymów po tragicznym wypadku autokaru. 12 osób zginęło, kilka jest w stanie ciężkim. Reszta z 59-osobowej załogi, które podróżowały do Medjugorje, pozostaje w szpitalu. Szymon Kępka śledzi najnowsze doniesienia w tej sprawie.
5: Wszystkim poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna, informuje premier Donald Tusk, który potwierdza wysłanie rządowego samolotu po polskich pielgrzymów. Na miejscu jest także udzielana pomoc konsularna. Andrzej Osiak z MSZ.
6: Nasi dyplomaci pomagają, jeśli pojawia się bariera językowa. Wiem również, że przedstawiciele naszej Polonii zaangażowali się w pomoc, między innymi z okolic Egeru.
5: Autokarem podróżowali turyści z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.
4: Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prowadzić będzie prokuratura okręgowa w Krośnie. Węgierska policja już teraz prowadzi przesłuchania, które mają wykazać okoliczności wypadku. 5 osób zginęło w kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Celem wojsk agresora były obwody zaporoski, dniepropietrowski, doniecki i chersoński. Mer Kijowa Witalii Kliszko poinformował, że rosyjskie wojska zaatakowały miasto rakietami balistycznymi. W wyniku rosyjskiego ataku 3 osoby zostały ranne. Po postrzeleniu kobiety w podpoznańskim Swarzędzu trwa obława. Wczoraj po południu kobieta odnalazł przypadkowy przechodzień, mówi sierżant Michał Wiśniewski z poznańskiej policji.
7: Policjanci odebrali zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy. Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu natychmiast trafiła do szpitala. Prawdopodobnie sprawca użył broni czarnoprochowej.
4: Kobieta w ciężkim stanie od wczoraj przebywa w szpitalu. Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Poszukiwania napastnika prowadzone są na razie na lądzie, wodzie i z powietrza. Policjanci używają także dronów i korzystają z pomocy psów tropiących. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto nie ma czasu na odpoczynek. Za 4 godziny gra mecz w amerykańskim Cincinnati i pierwszą rywalką będzie w drugiej rundzie kolumbijska kwalifikantka Emiliana Aranko.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Nie ma co, trzymamy kciuki, niech ta dobra pasa trwa. 3 minuty po 14. 16 sierpnia, niedziela. Dzień dobry, Marzanna Szorysiak. A oni tańczą.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
12: I mamy weekend. I gramy.

0: 19 minut po 14, przed nami jeszcze sporo niedzieli, a dziś naprawdę bardzo ciekawy zestaw okazji do świętowania. Mamy Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich, no trochę daleko, ale przynajmniej mamy trochę morskiego klimatu, czyli tego, co lubimy, światło, podróże. Mamy też Światowy Dzień Rollercoastera, więc jeżeli lubicie emocje, zakręty i szybsze bicie serca, to jest wasz dzień. A do tego dzień płacenia gotówką. Będzie trudno, bo sklepy pozamykane, ale to jest takie fajne święto, które przypomina, że czasami warto mieć przy sobie trochę gotówki, no bo karta może powiedzieć nie, a banknot raczej takich fachów nie robi. 228 dzień roku, do końca roku 137 dni, a astronomiczne lato będzie z nami jeszcze 37 dni. No dzisiaj trochę kaprysi. Słońce zajdzie o 19.59, więc mamy przed sobą jeszcze całkiem sporo takiego jasnego, sierpniowego dnia. Zostańcie z nami, niech ta niedziela płynie wam lekko, przyjemnie, koniecznie z dobrą muzyką na 106.4 FM.
1: Reklama. Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: W całym regionie trwa świętowanie dożynek i już za tydzień kolejne święta plonów i kolejne atrakcje. W Zbiersku na przykład wystąpi kabaret Kała Masz Rancho oraz Piotr Pręgowski. Szczegóły o 14.30 w wiadomościach.

0: 14.30, wiadomości z naszej najbliższej okolicy przedstawi Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Auto rozbite na betonowym ogrodzeniu, gwiazdy serialu Rancho na Stawiszyńskich Dożynkach, a w sporcie Jakub Krawczyk, który był czarnym koniem zmagań w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe w Zbiersku Cukrowni. Wczoraj przed 20-osobowe Renault rozbiło się o betonowe ogrodzenie.
3: Obecni na miejscu policjanci ustalili, że kierująca pojazdem marki Renault Clio, 31-letnia kobieta, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i uderzyła w betonowy płot. W pojeździe znajdował się również 28-letni pasażer. Nikomu nic się nie stało. Ustalono, że kierująca była trzeźwa.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Edyta Marciniak, oficer prasowa kaliskiej policji. 31-latka została ukarana mandatem w wysokości 1020 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dożynkowy zawrót głowy nabiera rozpędu. Kolejne gminy dziękują za plony, a już tę sobotę świętować będą mieszkańcy gminy Stawiszyn. Na boisku w Zbiersku zaplanowano wiele atrakcji, w tym m.in. występ kabaretowy aktorów znanych z serialu Rancho.
4: Halo Zbiersk, 22 sierpnia, sobota, kabaret Rancho. Zapraszamy serdecznie na świetną zabawę, poczucie humoru w Zbiersku 22 sierpnia.
2: Uroczystości dożynkowe rozpocznie msza o 15 w kościele pod wezwaniem świętej Urszuli. Następnie korowód dożynkowy pomaszeruje na lokalne boisko. Przyjechał na trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski jako rezerwowy i mógł wcale nie pojawić się na torze. Pech Patryka Dudka, który po upadku trafił do szpitala na badania, sprawił, że Jakub Krawczyk niespodziewanie otrzymał szansę i wykorzystał ją w pełni. Wygrał 3 pierwsze wyścigi i już wtedy zapewnił sobie udział w barażu. W nim o centymetry, a może nawet milimetry wyprzedził na mecie Dominika Kuberę i wjechał do finału. W decydującym wyścigu jechał nawet czwarty, a na kresce niewiele przegrał z drugim Maciejem Janowskim. Przyjeżdżając na stadion przez myśl mi nie przeszło, że to się tak skończy, powiedział Radio Centrum Jakub Krawczyk.
5: To nawet nie chciałem przyjeżdżać na tą kurczę rezerwę, a tu taka niespodzianka, mówię, no to się szkoda, że skoczyłem za Patryka, bo no niefajny wypadek, jeszcze też Patryk był w czołówce, tak naprawdę też miał szansę na złoty medal, więc tutaj dużo zdrowia dla niego. No ja się cieszę, no super, no przyszło to znikąd i wracam do domu z trzecim miejscem i z uśmiechem na twarzy. Super, coś mi zaczyna w końcu wychodzić, bo ten sezon był dosyć trudny, ale gdzieś widać światełko w tunelu. Mówię, fajnie, że się udało gdzieś nie tylko wygrać start, jechać z przodu, ale też powalczyć i parę razy minąć z różnych zawodników na kresce, więc wow.
2: Jakub Krawczyk, zdobywając 11 punktów w trzecim finale indywidualnych Mistrzostw Polski, w turnieju w Ostrowie stanął na podium, a w klasyfikacji generalnej całego cyklu uplasował się na 16 miejscu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Samba!
0: 26 minut zostało do 15.

0: Reklama.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
2: I mamy weekend.

Czy miłośnicy grzybów już szykują koszyki? Warto. Pierwsza połowa sierpnia przyniosła nam trochę upałów, trochę burz i przede wszystkim deszcz, który w wielu miejscach zrobił swoje. Taka ciepła i wilgotna ściółka to dla grzybów wręcz idealne warunki. No i efekt już widać, zwłaszcza w internecie. Grzybiarze coraz częściej wracają z pełnymi koszykami, a najwięcej szczęścia mają teraz ci, którzy wybierają się do lasów na północy Polski, szczególnie w okolice Koszalina. No jeżeli akurat właśnie wypada wam w tych miejscach urlop, no to coś będzie tam do zbierania. A na miejscu pojawiają się przede wszystkim kurki i borowiki, ale można też trafić na podgrzybki, koźlarze czy maślaki. No skala wysypu potrafi zrobić wrażenie. Jeden z grzybierzy relacjonował nawet, że grzybów było tak dużo, że można się było o borowiki dosłownie potykać. Szczęściarz. No, oczywiście skład koszyka będzie się zmieniał wraz z sezonem. Sierpień i wrzesień to zwykle szczyt dla borowików i podgrzybków, a rydze i zielonki wychodzą nieco później, jesienią. Jeżeli więc macie ochotę, koszyk pod ręką, no i oczywiście trochę szczęścia, to może warto zajrzeć do lasu. No tylko pamiętajcie o ważnej rzeczy, zbieramy wyłącznie te grzyby, co do których mamy absolutną pewność.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: Żegnamy już słoneczny wyż Ralf, który ustępuje miejsca Zatoce Niżowej związanej z ośrodkiem Margarete z nad Skandynawii i północnego Bałtyku. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże przelotne opady deszczu, miejscami burze. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W tej chwili 23 stopnie, na termometrach odczuwalna temperatura 22, ciśnienie 1015 hektopaskali, na razie jest stabilny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 15. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Minuta ciszy i opuszczenie flagi po tragedii autokaru na Węgrzech. Miliony złotych na przygotowanie i odrestaurowanie schronów. Poważny lifting przeszła także hala targowa w Gdańsku. Teraz turyści i mieszkańcy mogą tam spędzić bardzo miły czas. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego. Przez 3 dni flagi będą obniżone do połowy masztu. To wszystko w związku z wypadkiem autokaru na Węgrzech. Poszkodowani to 2 osoby z Małopolski, reszta z Podkarpacia. To najnowsze informacje o pielgrzymach, którzy ulegli wypadkowi autokaru na Węgrzech. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar. 12 osób w tym wypadku zginęło, 5 jest w ciężkim stanie. Reszta osób z 59 polskich obywateli nadal jest pod opieką lekarzy w szpitalach w Miszkolcu i Egerze, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Na miejsce polecieć samolot specjalny z przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić, którzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
4: Wojewoda podkarpacka apeluje też do samorządów o ograniczenie w ciągu najbliższych 3 dni organizacji wydarzeń publicznych. W całej Polsce trwa przegląd i przygotowywanie schronów. Samorządy dostają na to pieniądze w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej, mówi wojewoda łódzka Dorota Ryl.
6: W ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna i Nadzór Budowlany robili przeglądy tych miejsc zgłoszonych przez samorządy. I w tym roku daliśmy środki na to, żeby te miejsca były odrestaurowane.
4: Dla przykładu Łódź dostała na to ponad 9 milionów i wytypowała ponad 100 obiektów, które trzeba odpowiednio przystosować. Mapę schronów w całej Polsce można znaleźć na stronie gdziesieukryć.pl. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem. Nie obyło się bez niespodzianek, mówi przedstawicielka nowego gospodarza hali Katarzyna Kopszak-Dziurnikowska.
7: Odkryliśmy bardzo dużo szczegółów architektonicznych, które do tej pory były ukryte. Zrobiliśmy wszystko, żeby je wyeksponować w jak najlepszy sposób. Światłem, grą cieni.
4: W gdańskiej hali będą działać teraz głównie restauracje.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 3 minuty po 15. Gwiazdy, The Rolling Stones in the Stars.

0: Radio Centro. Radio na wakacje. I gra muzyka.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też,
5: to poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Święto planów, festiwal smaku i tradycji i scena pełna muzycznych atrakcji. Kalisz zaprasza na dożynkowe świętowanie. W Parku Miejskim trwają pierwsze dożynki miejsko-powiatowe Kalisz 2026. Już za kilka minut o 15.15 wspólny koncert dadzą orkiestry Dęte, Gród nad Prostą oraz Dobrzyc Kalisz. O 16.00 wystąpi grupa wokalna Po latach, a o 16.45 na scenie pojawią się Karolina Marczyńska i Rafał Pietrzak. A na deser muzyczna podróż do wielkich przebojów po godzinie 16.00 wystąpią Trubadurzy. Szczegóły znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Boisko służy raczej innym celom, no ale cóż, nuda, wakacyjny czas zrobiły swoje, grupa dzieci rozpaliła na boisku ognisko. Szczegóły tego zdarzenia już za chwilę w wiadomościach o 15:30.

0: Dawid Nawrocki już gotowy, żeby przekazać kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Jest 15:30.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wieczorna tragedia w powiecie kaliskim, w tym serwisie również grupa dzieci, która rozpaliła ogień na boisku, a w sporcie kosmiczny finał w Ostrowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie żyje kobieta potrącona przez nieustalonego sprawcę. Do tej tragedii doszło wczoraj wieczorem w Oszczeklinie w gminie Koźminek. Według niepotwierdzonych informacji kobieta wracała z dożynek w pobliskim Rajsku w gminie Opatówek.
3: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nieznany kierowca nieustalonym na chwilę obecną pojazdem potrącił pieszą poruszającą się po prawidłowej stronie jezdni, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Piesza to 74-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego. Kobieta zginęła na miejscu,
2: powiedziała Radio Centrum aspirant Edyta Marciniak, oficer prasowa kaliskiej policji. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Grupa dzieci rozpaliła ognisko na boisku. Teraz spółka odpowiedzialna za ten obiekt apeluje do sprawców. W czwartek około 20:45 na Orliku obok hali sportowej w Pleszewie przy ulicy Krzywoustego 4 grupa nieletnich rozpaliła ognisko na murawie. Całą sytuację zarejestrował monitoring, na którym nagrano kilkuosobową grupę. Przedstawiciele spółki, do której należy ten obiekt, w mediach społecznościowych zaapelowali do rodziców i opiekunów o rozmowę z dziećmi na temat odpowiedzialnego korzystania z obiektów sportowych. Ależ to były zawody, ależ to była dramaturgia i piękne ściganie. Trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski rozegrany we wczorajszy wieczór na Stadionie Miejskim przyjdzie do historii jako wspaniałe zawody. Rozpoczęło się od dramatycznego wypadku Patryka Dudka i wykluczenia Bartosza Zmarzlika. Sześciokrotny indywidualny mistrz świata był później nieomylny i w wielkim stylu wygrał finał w Ostrowie. Drugi był Maciej Janowski, a trzeci sensacyjnie z rezerwy Jakub Krawczyk. Złoty medal ostatecznie trafił do Janowskiego, a którego to czwarty tytuł mistrzowski w karierze. Dało mu to awans na trzecie miejsce klasyfikacji wszechczasów. Jestem z tego dumny, powiedział Radio Centrum Maciej Janowski.
4: To jest wielki wyczyn i szczerze mówiąc nie wiem jak się do niego odnieść. Bardzo się cieszę. Oby tak dalej było bez żadnych większych kontuzji i żebym miał możliwość do dalszego ścigania się. Sprawi mi to ogromną przyjemność. Nie jestem typem zawodnika, który chce bić jakieś rekordy. Kocham tą dyscyplinę i kocham się ścigać. Dzisiaj cieszę się, że moje motocykle były na tyle szybkie, że mogłem się ścigać z najlepszymi zawodnikami w Polsce. Koniec końców udało mi się wywieźć stąd złoto i niech magia trwa.
2: Złoto dla Janowskiego, który o punkt wyprzedził srebrnego z Marzlika, a brąz dla Kacpra Woryny, który do Ostrowa przyjechał jako lider, ale w sobotę zdobył tylko 7 punktów. Odnotujmy, że 13 miejsce z 4 punktami zajął jadący z dziką kartą reprezentant ostrowskiego klubu Paweł Sitek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 16.

0: Najbliższy kawałek sierpnia będzie w Kaliszu wypełniany muzyką. Już po raz 18 rusza roztrąbiony Kalisz. Seria bezpłatnych koncertów w ramach letniej Akademii Instrumentów Blaszanych, Dętych Blaszanych. Dziś o 17 na Kaliskim Rynku wystąpi Orkiestra Dęta SP Koło, a o godzinie 20 w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa odbędzie się koncert inauguracyjny. A co dalej? W poniedziałek i wtorek wieczorem na planie przy domku parkowego kolejno Elvis Show i jazzowe rozgrywki z Dawidem Pastorem. W środę czeka nas Odyseja Dźwięków, a w czwartek muzyka w mundurze, koncert orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu, po którym odbędzie się Ptaszyn Jam Session. Na finał w piątek Dizzy Boys Brass Band, czyli zapowiada się naprawdę energetyczne zakończenie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, zatem warto korzystać, zajrzeć do Kalisza. Muzyka będzie tu u nas grała przez calutki tydzień. Szczegóły na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jeżeli chcecie taniej zatankować, to trzeba będzie poczekać do północy, bo wtedy wchodzi w życie rządowy pakiet obniżek cen. Ten pakiet osłonowy ma obowiązywać do końca wakacji, a szczegóły w wiadomościach o godzinie 16.

0: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211. Reklama.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Pogoda na dziś.
4: Pozostajemy pod wpływem zatoki niżów nad Skandynawii. Jeszcze zalega gorące powietrze zwrotnikowe, zwłaszcza na południu regionu. I to powietrze od północnego zachodu będzie stopniowo wypierane przez chłodniejsze powietrze polarne morskie. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i przelotne, delikatne opady deszczu. Miejscami mogą się pojawić burze. Wiatr słabiej umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Właśnie minęła 16. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Specjalne samoloty przewiozą poszkodowanych na Węgrzech do Polski. Od jutra taniej na stacjach paliw będzie pakiet obniżek. Marzyli o studiach medycznych i się doczekali. Resort zdrowia zwiększa pulę miejsc na studiach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Resortu Zdrowia, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Pod uwagę jest też brany scenariusz powrotu samolotem rannych w wypadku autokaru, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wciąż nie wiadomo, czy samolot wyląduje na Jasionce pod Rzeszowem, bo niemal wszyscy poszkodowani turyści pochodzą z Podkarpacia.
7: Nie ma jeszcze decyzji, gdzie ten samolot wyląduje, natomiast my się przygotowujemy. Prowadzimy rozmowy ze szpitalami, jak również przygotowujemy cały system ratownictwa medycznego, czyli zespoły ratowników medycznych. Jeżeli trzeba będzie, to wyślemy karetki pogotowia na lotnisko w Jasionce.
6: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, co najmniej 5 osób jest w stanie poważnym. Już jutro kierowcy zatankują taniej na stacjach paliw. O północy wchodzi w życie rządowy pakiet obniżek cen. Pakiet osłonowy ma obowiązywać do końca wakacji i ma dać oszczędność dla kierowców około złotówki na litrze benzyny i diesla, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
8: To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny. Marża także pozostaje marżą sztywną, ustaloną przez ustawę autorstwa naszego resortu na poziomie 30 groszy.
6: Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, olej napędowy 7,37. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy, a za 30 lat może być ich 300 tysięcy.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: I może się kolejki skończą. 3,5 minuty po 16. Margaret, prima ballerina.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Leniwe niedzielne popołudnie, to teraz będzie szybko. Chińczycy właśnie pobili kolejny rekord. Ich eksperymentalny pociąg T-Flight rozpędził się do 800 km na godzinę w zaledwie 5,3 sekundy. Test odbył się na torze długości nieco ponad kilometra. Skład udało się wyhamować na zaledwie 200 metrach. Co ciekawe, to kolejny rekord tego pojazdu, bo zaledwie w czerwcu było 650 km na godzinę, a Chińczycy już patrzą dalej. Chcą osiągnąć 1000 km na godzinę, a docelowo nawet 4000. No na razie brzmi tak science fiction, ale patrząc na tempo tych rekordów, to kto wie. Tak czy inaczej, życzę spokojnego powrotu do domu po weekendzie, a jeśli właśnie jedziecie samochodem, to raczej nie próbujcie ustanawiać żadnego rekordu. Za to dajcie znać, jeśli napotkacie różnego rodzaju drogowe utrudnienia.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
4: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Reklama.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Wieniec pod Krotoszyna jedzie na prezydenckie dożynki. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 16:30.

0: 16.30 i ostatnie już dzisiaj wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dwie osoby przewieziono do szpitala, podtruły się czadem, ponadto wielkopolski wieniec dożynkowy już w trasie, a w sporcie zmienne szczęście klubów z powiatu ostrowskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejne osoby podtruły się tlenkiem węgla. Mimo wielu apeli strażacy ciągle otrzymują zgłoszenia w sprawie osób, które zatruły się czadem. Do kolejnego takiego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Kaliszu.
3: Dwie osoby, w tym około 4-letnie dziecko, trafiły do szpitala po tym, jak w jednym z mieszkań w Kaliszu przy ulicy Górnośląskiej doszło do uwolnienia tlenku węgla. Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 20.30. Na miejscu pracowało łącznie 5 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mierniki ratowników wykryły bardzo wysoką zawartość tlenku węgla.
2: Powiedział Radio Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. W chwili zdarzenia w mieszkaniu przebywało 5 osób.
1: Słuchajcie lokalnego Radia Centrum.
2: Już po raz 15 pod opieką Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wykonano dla samorządu województwa wielkopolskiego wieniec dożynkowy. Przygotował go mistrz Piotr Barańczak ze wsi Trzemeszno koło Rozdrażewa w powiecie krotoszyńskim. W pracy nad wieńcem towarzyszyli mu żona Maria oraz członkowie rodziny. W tym roku wieniec odwiedzi 4 subregiony Wielkopolski. Pierwszy przystanek już za nim, bo wczoraj zawitał do miejscowości Głogówko w gminie Piaski, która znajduje się w powiecie gostyńskim. Wieniec gościć będzie jeszcze w następujących miejscowościach: 29 sierpnia w Babiaku, 30 sierpnia w Czarnym Lesie, a na koniec 5 września w Zakrzewie. Były zwycięstwa, remisy, ale także dotkliwe porażki. Mowa o sobotnich występach drużyn piłkarskich z powiatu ostrowskiego w różnych klasach rozgrywkowych. Najwięcej powodów do radości ma w piątej lidze Centra 1946 Ostrów, która odniosła drugie zwycięstwo i jest liderem tabeli.
4: Centra 1946 Ostrów przegrywała na wyjeździe z LKS-em Jankowy 1-2 do przerwy, ale w drugiej połowie odwróciła losy spotkania i zwyciężyła 3-2. Gole dla gospodarzy strzelili Piotr Stępiń oraz Remigiusz Hojka. Dla Centry trafiali Michał Kucharski, Jakub Michalski i Tomasz Krakowski. Ostrowski zespół utrzymał fotel lidera tabeli Red Box piątej ligi. W Metalaser czwartej lidze dotkliwej porażki 0-7 na wyjeździe z Piastem Kobylnica doznała Ostrowia 1909. W derbach regionu LKS Gołuchów zremisował 1-1 z Pogonią Nowe Skalmierzyce. W 59 minucie prowadzenie gościom dał Nikodem Ciupka. LKS Gołuchów wyrównał w 73 minucie po rzucie karnym. W Raszkowie udaną inaugurację sezonu w rozgrywkach A-klasy zanotowała Raszkowia, która pokonała 2-1 Iskrę Prosnę Sieroszewice po golach Bartosza Zmyślonego i Aleksandra Musioła. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 17.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Na pewno będzie to kusząca propozycja dla tych, których zawsze tak coś kusiło, żeby coś tak namalować na murze. Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina zaprasza mieszkańców do wspólnego malowania muralu. To wyjątkowa okazja, żeby chwycić za pędzel i razem stworzyć dzieło inspirowane charakterystycznym językiem form i znaków Jana Tarasina. Co ważne, nie trzeba być artystą, nie trzeba mieć jakiegoś doświadczenia, no i nie ma znaczenia, ile macie lat. Liczy się chęć stworzenia czegoś razem. Pierwsze spotkanie już we wtorek, 18 sierpnia w Laboratorium Sztuki przy ulicy Śródmiejskiej 31. Takie warsztaty będą odbywać się w każdy wtorek od 15 do 19 aż do końca września. Materiały zapewnia galeria, udział jest bezpłatny, a finał będzie naprawdę efektowny. Wspólnie namalowany mural ozdobi ścianę budynku przy ulicy Krótkiej 5.
1: Radio Centrum i tu

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Poszkodowani w wypadku na Węgrzech nie wrócą jeszcze do kraju. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto będzie mógł pojechać do Polski. Szczegóły w wiadomościach o 17:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na dziś.
3: No, słoneczny wyż Ralf to już tylko wspomnienie, bo on teraz ustępuje miejsce Zatoce Niżowej związanej z ośrodkiem Margarete znad Skandynawii i północnego Bałtyku. Teraz już tylko zachmurzenie umiarkowane, okresami również duże, ale może z małymi przyjaśnieniami. Może trochę drobno popadać. Na termometrach mamy 19 stopni, odczuwalna 16, ciśnienie 1014 hektopaskali, na razie stabilne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 17. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Poszkodowani w wypadku na Węgrzech nie wrócą dziś jeszcze do kraju. Warto poczekać, mówią kierowcy, od jutra taniej na stacjach paliw. Mazurski bocian Krutek żegna się z Polską, obrał kurs na południe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Wszyscy poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech tę noc spędzą jeszcze w szpitalach na miejscu. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto będzie mógł wrócić do Polski. Równocześnie szpitale na Podkarpaciu szykują się na ewentualne przyjęcie ewakuowanych rannych. Informację o tym przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, bo zdecydowana większość poszkodowanych to mieszkańcy właśnie tego województwa.
5: My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy, tak aby być gotowym, jeżeli samolot wyląduje w Jasionce z pacjentami, żeby być gotowym z całym zespołem ratownictwa medycznego, czyli karetki, ratownicy.
4: Do tragicznego wypadku doszło dziś w nocy. Zginęło 12 osób, około 10 jest poważnie rannych. Najprawdopodobniejszą przyczyną tragedii było zaśnięcie kierowcy. Od jutra już taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędność około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy Urszula Cieślak, analityk rynku paliw BM Reflex.
6: Czynnikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest wciąż eskalująca i nawet nie chodzi o ataki militarne, ale wciąż nie mamy rozwiązanej sytuacji w cieśninie Ormus, a do tego dochodzą nam zagrożenia w cieśninie, która stanowi taki alternatywny szlak, czyli Bab al-Manda.
4: Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy, a olej napędowy 7,37. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który żegna się właśnie z Polską. Rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym informuje Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem się jednak nie żegnamy na stałe. Jego lot do Afryki z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzony dzięki nadajnikowi GPS.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Nasze przygodzickie bociany jeszcze czekają. Dziedzic i przygoda cały czas w gnieździe, ale też będzie taki moment, że ich pożegnamy. Na razie z nami piękne kawałki, bo teraz...
2: Hity ponad czasem.
3: 3 minuty po 17.

0: Do gry w turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati wchodzi Iga Świątek. Niedawno wygrała w świetnym stylu turniej w Toronto, teraz przystępuje do obrony tytułu wywalczonego przed rokiem. Jej pierwszą rywalką w Stanach będzie Emiliana Arango z Kolumbii. Mecz Igi Świątek rozpocznie się już niedługo, około godziny 18.30, 19.00 naszego czasu. A wczoraj awans do trzeciej rundy uzyskały Maja Chwalińska oraz Magdalena Fręch. No fantastycznie.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245. Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Rodzina obchodzi dziś Madonna. Ciekawe, czy będzie tort. Chyba nie, bo bardzo dba o formę. A Madonna to jedna z najważniejszych postaci w historii muzyki pop. Swoją popularność zawdzięcza nie tylko charakterystycznemu głosowi, ale także, a może przede wszystkim, oryginalnemu wizerunkowi. Najczęściej bardzo odważnemu. Często nazywa się królową popu. A Madonna obchodzi dzisiaj 68. urodziny i wciąż zachwyca kondycją, formą, kreatywnością. Ma na swoim koncie bardzo wiele sukcesów. Sprzedała ponad 300 milionów płyt, dzięki czemu uznawana jest za jedną z najlepiej sprzedających się artystek w historii muzyki. Zdobyła 7 nagród Grammy i otrzymała aż 28 nominacji. Jej albumy wielokrotnie zajmowały pierwsze miejsca na listach przebojów. Ma tyle przebojów, że właściwie nie wiadomo, co wy tutaj wybrać. Ja mam dla was Holiday z roku 1983. To był taki przełomowy trzeci singiel z debiutanckiego albumu Madony, który stał się jej pierwszym wielkim światowym hitem.
1: Hity ponad czasem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Na tę wiadomość czekali kierowcy od jutra już taniej na stacjach paliw. Szczegóły w wiadomościach o 18.
2: Reklama.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na jutro.
3: Będzie troszkę chłodniej i będziemy w zasięgu klina wierzchów nad Atlantyku. Z północnego zachodu nad obszar całego kraju będzie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu. Na południu regionu możliwe burze, lokalnie z gradem. No i ta temperatura też troszkę będzie mniejsza. Maksymalnie do 24 stopni na południu regionu. Wiatr słabiej umiarkowany, północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 18. Radio
4: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nastolatek z Polski utonął w Morzu Bałtyckim na zachodzie Litwy. 12 pasażerów nie żyje. Trwa ustalanie przyczyn wypadku na Węgrzech. Kończy się jarmark dominikański w Gdańsku. Wyjątkowe rękodzieło i pamiątki można kupić jeszcze przez 2 godziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczne informacje z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta wczoraj wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Prawdopodobną przyczyną tragedii był silny prąd, który porwał kąpiące się dzieci. Niestety 17-latek został porwany przez morze. Na greckiej wyspie Salamina pożar doprowadził do śmierci 2 osób, a 4 zostały poparzone w pożarach, które wybuchły dziś na wyspie zamieszkanej przez około 40 tysięcy osób. Wielu mieszkańców i turystów ewakuowano. Osoby z poparzeniami przebywają w szpitalach. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ciała 2 ofiar śmiertelnych, których tożsamość nie została jeszcze ustalona, znaleziono w pobliżu miejsca, gdzie pożar prawdopodobnie wybuchł około południa. Gaszenie ognia utrudniają silne wiatry. Salamina jest położona w odległości kilku kilometrów od Aten i stanowi jedno z ulubionych miejsc odpoczynku mieszkańców greckiej stolicy i wielu zagranicznych turystów. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak podała węgierska policja, pojazd wpadł do rowu, przewrócił się i zginęło 12 pasażerów, a około 10 jest w poważnym stanie. Według wstępnych informacji kierowca zasnął podczas jazdy. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła już prokuratura okręgowa w Krośnie. Planowane jest przeprowadzenie czynności na miejscu zdarzenia przy udziale polskiego prokuratora. Wspólne działania prowadzą też polscy i węgierscy funkcjonariusze policji oraz miejscowe służby ratunkowe. Krótkim wystąpieniem władz miasta bez części artystycznej zakończył się dziś w Gdańsku 766. jarmark Świętego Dominika. Rezygnacja z widowiska finałowego oraz z występów na przystankach jarmarkowych była wyrazem solidarności z rodzinami ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Podczas 23 dni imprezy na ulicach Śródmieścia działało 715 stoisk. Organizatorzy zaplanowali łącznie niemal 300 wydarzeń kulturalnych, kulinarnych i sportowych. Stoiska jarmarkowe pozostają dziś otwarte jeszcze do 20.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A my wracamy do muzyki. 3 minuty po 18.
4: Hity ponad czasem.

0: Chris Rea i kanał muzyki lat 80. i 90. Autor wielu hitów, w tym pięknych ballad o tematyce miłosnej oraz pewnej piosenki startującej w corocznym konkursie na przebój świąteczny, czyli Driving Home for Christmas. No to nie będzie teraz akurat ten czas. Charakterystyczny, niski i szorstki wokal świetnie brzmi również w tej piosence tytułowej z albumu Auberge. To był rok 1991. Co ciekawe, na okładce tej płyty widnieje ukochany samochód muzyka, model Caterham Super 7 o nazwie Blue 7. Auberge.
1: Hity ponad czasem.

0: Reklama.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

0: Jakby to zakończyć taką ładną, udaną niedzielę. Jeżeli macie ochotę na wyjątkowe zakończenie tego weekendu, to mam dla Was naprawdę piękne miejsce na wieczór przy muzyce pod gwiazdami. Już dzisiaj o godzinie 20 w Skrzebowej, w niezwykłej scenerii ruin XVII-wiecznej kaplicy loretańskiej, odbędzie się 14 koncert przy ruinach. Tym razem publiczność usłyszy niezapomniane przeboje w wykonaniu Katarzyny Zawady, a zabytkowe ruiny zostaną specjalnie podświetlone, tak jeszcze dodatkowo podkreślając atmosferę tego ciekawego, uroczego miejsca, więc będzie to nie tylko uczta dla uszu, ale również dla oka. Wstęp na koncert jest bezpłatny i szczegóły znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

0: Dziś wieczorem planowany jest wylot polskiego specjalnego samolotu na Węgry. To po tragicznym wypadku Polaków na Węgrzech. Rząd wysyła ten specjalny samolot. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 19.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.
1: Hity ponad czasem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na jutro.
3: Papa upały. Po przejściu chłodnego frontu atmosferycznego napłynie do nas dużo zimniejsza masa powietrza płynąca z północy od strony Skandynawii. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i popada. Przelotne opady deszczu, na południu regionu możliwe burze lokalnie z gradem. Maksymalnie jutro od 21 do 22 stopni, najcieplej na południu regionu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 19. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Specjalny samolot poleci na Węgry, ale na razie nie przywiezie poszkodowanych. Powódź w Hiszpanii, nie żyją dwie osoby po usunięciu się ziemi. Na stacjach benzynowych będzie trochę taniej, ale tylko przez 2 tygodnie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wszyscy poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech tę noc spędzą jeszcze w tamtejszych szpitalach. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto może wrócić do Polski. Na Węgry poleci specjalny rządowy samolot, który ma pomóc w ewakuacji. Marcin Starzec zbiera wszystkie informacje organizacyjne w tej sprawie. Marcin, kto będzie na pokładzie tego samolotu?
5: Na Węgry polecą przedstawiciele resortu zdrowia i polskiej dyplomacji, a także zespół medyków, bo to właśnie lekarze z Polski mają na miejscu ocenić stan poszczególnych pacjentów i zdecydują, którzy z nich będą mogli najwcześniej jutro wrócić na Podkarpacie, bo przypomnijmy, zdecydowana większość to mieszkańcy właśnie tego województwa, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Nie wiadomo jeszcze, czy samolot z rannymi wyląduje w Jasionce, czy na innym lotnisku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: Tutaj też względy techniczne decydują o tym. My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy.
5: Do urzędu zgłaszają się też rodziny poszkodowanych i ofiar z pytaniem, czy zostanie zorganizowany wyjazd na Węgry. Wojewoda mówi, że trwają do tego techniczne przygotowania, choć decyzja jeszcze nie zapadła.
4: Autokar rozbił się w nocy na autostradzie na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a według najnowszych informacji około 10 jest poważnie rannych. Przenosimy się do Hiszpanii. Dwie osoby nie żyją, a co najmniej dwie zostały ranne w wyniku powodzi błyskawicznej i osunięcia się ziemi niedaleko miasta Ponferrada w prowincji León na północnym zachodzie Hiszpanii. Zdaniem mieszkańców niszczycielskie działanie wody mogły spotęgować pożary lasów z ostatnich lat. Ponad 150 kg śniętych ryb wyłowiono dziś z kanału Gliwickiego. Działania prowadzone były w związku z obecnością w wodzie tak zwanej złotej algi, podały Wody Polskie. Ich zakwit może toksycznie oddziaływać na inne organizmy wodne. Na 2 tygodnie wróci rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niższe.
7: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
4: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą jutro maksymalnie do 6 zł i 41 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i tak dostaliśmy powód, żeby czekać na poniedziałek. 3 minuty po 19.
2: Hity ponad czasem.

0: Thunderstruck, AC/DC, Architekt von Atlasem już za chwilę, Michael Sambello, Bemi Beck i Donna Summer.
1: Hity ponad czasem Radio Centrum.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
2: Radio Centrum 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: 19.40, my podejrzymy, co tam na korcie. Iga Świątek jako mistrzyni turnieju w Toronto przystępuje do walki o końcowy triumf w kolejnym tysięczniku głównego cyklu. Jej pierwszą rywalką w Cincinnati Open jest Emiliana Arango, która w pierwszej rundzie ograła Venus Williams. Czy Polka udowodni, że jest w świetnej dyspozycji? Jak na razie wszystko idzie świetnie, bo łupem Igi padł pierwszy set.
1: Hity ponad czasem.
0: A w naszych hitach już szykuje się grupa Manam. Cykady na cykladach.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Cristiano Ronaldo zapowiada koniec kariery. Padła konkretna deklaracja, a więcej o tym w wiadomościach o godzinie 20. Nasze dzisiejsze spotkanie też dobiega już końca, ale zostawiam wam ze świetną muzyką. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia w poranku. Marzanna Wrysiak. Pa, pa.
2: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Reklama.
0: Hity ponad czasem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
2: Pogoda na jutro.
3: Na razie odkładamy kremy z filtrem, a szykujemy parasolki. Naszą pogodą będzie jutro rządzić płytka Zatoka Niżu Margarete znad Finlandii ze strefą chłodnego frontu. I za tym frontem napłynie do naszego kraju zdecydowanie chłodniejsze powietrze z nad Skandynawii, bo jutro na termometrach 21-22 stopnie to już maks. No do tego zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu. Wiatr słabie umiarkowany północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka, 41.
3: Właśnie minęła 20. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 12 ofiar i wielu rannych trwa dramat pielgrzymów z Polski. Cristiano Ronaldo napomknął, kiedy zakończy piłkarską karierę. Konkurs na najgłośniejsze szczekanie i bieganie. Litwa doceniła talenty psów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. To wszystko w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech. Większość z 59 pasażerów pochodzi właśnie z Podkarpacia. Zginęło 12 osób, 10 jest w poważnym stanie. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar.
5: Na miejsce polecieli samolot specjalny z przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić, którzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
4: Komentował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ranni Polacy przebywają pod opieką lekarzy w szpitalach w Mieszkolcu i Egerze. Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w miniony czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. 40-letni kapitan Al-Nassr Riyad w wywiadzie dla czasopisma modowego Vogue przyznał, że już marzy o zabawie, podróżach i graniu w padla. To było 25 lat pełnych poświęceń, dodał Portugalczyk przez całą karierę. Zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu. Biegi i konkurs na najgłośniejsze szczekanie. W Wilnie odbyły się zawody psów korgi. Wystartowało 150 czworonogów z 9 krajów, w tym Polski. W finale, w którym korgi ścigały się na dystansie 25 metrów, zwyciężyła reprezentantka USA. Na drugim miejscu uplasował się inny uczestnik ze Stanów Zjednoczonych. Trzecie miejsce zajęła pochodząca z Litwy suczka, dwukrotna mistrzyni z poprzednich edycji.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Radio Central 106.4 FM.